is that your body's for some? Grunge now, grunge war, is that your body's for some? Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: No to startujemy ze środą już. Drugi dzień września, przed mikrofonem Christian Lis. Serdecznie Was witam. Dzisiaj z ciekawostek dzień dużego rozmiaru i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. A czy temperatura będzie dzisiaj dużych rozmiarów? Wysokie wartości nas czekają? No nawet tak, bo 24 stopnie to całkiem przyjemnie. No ale przelotne opady są niewykluczone dzisiaj w Krakowie, zwłaszcza w ciągu dnia i wczesnym wieczorem.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: Jest szósta news SK2. Anna Łowocka. Dopiero późnym wieczorem udrożniona została autostrada A1 pod Częstochową. To po wczorajszym tragicznym wypadku. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O szczegółach Natalia Czarnuch.
4: A4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
5: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
4: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
6: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki, trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
4: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
3: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksandr Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Rzeczniczka Kremla już zapowiedziała odwet za wszystkie antyrosyjskie działania. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej na płycie tego lotniska przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby Gospodarczej w Szczecinie.
7: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
3: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie. Częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
3: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linety z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. French natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czy to jest uczciwe?
10: Że?
2: Że łóżeczko jest takie mięciutkie, że kołderka jest taka cieplutka.
10: To jest skandal.
2: To jest skandal. To jest skandal, że to, tam jest fajnie. Tylko wyjdziesz i już jest tak... Tak se!
10: No, masz zderzenie z twardym światem. Niestety,
2: my w tym szorstkim zderzeniu z twardym światem pomożemy. Jesteśmy takim zderzakiem łągiewki czy jakoś tak.
10: Czyli ty robisz dzisiaj za poduszkę czy za kołderkę?
2: Za zderzaka.
10: No dobra.
9: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
10: Ze zderzakami to raczej ja się kojarzę, prawda?
2: Bo
10: to,
2: trochę tak. No. Wiesz, gdzie popatrzyłem?
10: Wiem!
2: Przepraszam.
10: Wiem!
2: Przepraszam.
10: Wiem!
2: Prawie 4 po 6.
10: Spójrz jeszcze raz.

0: No właśnie, krótkie momenty. A chcielibyśmy czasami, żeby coś było długie, większe.
1: Lepsze.
0: Lepsze.
1: W takim, wiecie,
0: z rozmachem.
1: W rozmiarze z 6 XL przynajmniej. Minimum.
0: Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam.
1: Nie możesz mnie objąć, ale mimo wszystko się z tego powodu cieszę.
0: Zwróć uwagę, że nie byłbyś sobą, gdybyś był inny.
1: Tak.
0: Jakbyś był mniejszy, to już nie byłbyś. Nie byłbyś tym samym Jarząbkiem,
1: absolutnie,
0: którym jesteś.
1: Totalnie się z tobą zgadzam.
0: Tak samo ja, jakbym był większy.
1: To też nie byłbyś tym, kim jesteś.
0: Tym małym
1: teraz,
0: wajdą,
1: tak jest,
0: którym jestem.
1: Ale dzisiaj o tobie nie będziemy zbyt dużo mówili, bo to
0: no
1: za
0: niestety,
1: krótki jesteś.
0: O tobie bardziej.
1: Oczywiście, że tak, a tym bardziej, że dzisiaj świętujemy, moi drodzy. Dzisiaj mamy święto, dzień dużego rozmiaru.
0: A to są pewne aspekty mojego ciała, przy których moglibyśmy się zatrzymać, a propos tego.
1: Tak?
0: Tak.
1: Pochwal się. Nie chciałbyś?
0: Duży kciuk mam na przykład.
1: O, tak, duży palec u nogi.
0: Też,
1: prawda?
0: Duży palec u nogi, tak.
1: No, sa też nie masz najmniejszego, powiem ci.
0: Troszkę orli.
1: No tak, tak, delikatnie, tak, tak, tak.
0: Delikatnie.
1: Nie będziemy wchodzili w twoich przodków w takim razie, mój drogi. Przejdźmy do przodu, idźmy dalej. Dzień dużego rozmiaru. No to pytanie do was, moi drodzy, co jest lepsze, jak jest duże? 726-826-826 albo Messenger.
0: Dajcie znać, dzisiaj chwalimy się tym dużym, dobrym, co nas spotkało w życiu.
1: Tak. Co lubicie, jak jest duże, no? SK2. Nie wstydźcie się. Każdy wie, o co chodzi.
0: Oczywiście,
1: że tak.
0: No. Wypłata.
1: O tak!

wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne jest.

0: Pan Jeremi. To był pan Jeremi.
1: Ciekawe, czy jest duży.
0: Jeremi?
1: Mhm.
0: Ja się nigdy z nim nie mierzyłem, prawda?
1: Wpisz
0: w Google'a, czy zdążysz to sprawdzić?
1: To sprawdzimy.
0: Tak, a ja przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru.
1: Co? No ale trafiłem. Jeremi Sikorski. 192 cm
0: naprawdę?
1: Wzrostu.
0: Naprawdę? Mhm. No to się zalicza, dzień dużego rozmiaru. Tylko może być rozmiar wzdłuż, może być rozmiar wszerz, prawda?
1: Oczywiście, też, że tak. Też. Bo czasami łatwiej przeskoczyć niż obejść.
0: Na przykład,
1: jest,
0: na przykład.
1: Tak,
0: więc
1: jest
0: tutaj pan Jeremi wzdłuż.
1: Wzdłuż wysoko, tak, może się położy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co dużego, dobrego.
1: Tak.
0: Może nas w życiu spotkać.
1: Mówicie duże, myślicie dobre. Co takiego to jest? No,
0: i mamy Marcina, nagrał się na Facebooku, słuchamy.
2: Oprócz wypłaty... Fajnie jest, jak jest duże piwo dostępne i to jeszcze zimne.
0: O, proszę bardzo.
1: Później masz duży katar, duża angina do tego dochodzi, prawda? Duże smarkanie i duża temperatura.
0: Jak to jest nie bezalkoholowe, to jeszcze zawrót głowy.
1: O,
0: nie?
1: Duży.
0: Same niekorzyści. Tak.
1: Same duże rzeczy.
0: I niekorzystne.
1: Czekamy na kolejne w takim razie.
0: Korzystne.
1: Duże. Korzystne może będzie jakieś. Jak... 7268268826 albo Messenger.
0: Co dużego wam chodzi po głowie? SK2.
1: Weźcie to strzepnijcie, jak wam chodzi za
0: bardzo. Może ktoś pająka zabił właśnie w tym momencie w domu, albo co?
1: Jakimś dużym kapciem.
0: Jaki ten, raban się w domu zrobił, jakby taki się pojawił.

0: 25 minut po 6. Lady Punky i sztuka latania. Przeglądamy prasę. Rok szkolny się zaczął, więc dzieci poszły do szkół.
1: A i to jakie dzieci? Pierwsza córka w drugiej klasie. Pierwsza córka Rzeczpospolitej, czyli Kasia, córka Karola i Marty Nawrockich, ruszyła do szkoły wczoraj. I Kasiu, musisz się uczyć dobrze. Bo jak się nie będziesz uczyła dobrze...
0: To tata cię nie usprawiedliwi.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
11: Kierowcy wciąż muszą uważać na utrudnienia na ulicy Starowiślnej. Trwa tam wymiana sieci podziemnych oraz remont chodników i nawierzchni. Na poszczególnych odcinkach są lokalne zwężenia i ograniczenia w parkowaniu, więc jeżeli jedziecie w stronę Dietla lub Grzegorzeckiej, to zarezerwujcie sobie kilka dodatkowych minut. Dzisiaj warto wziąć sobie parasol. Co prawda nie widać w prognozach ulew, ale przelotne opady są niewykluczone. W najcieplejszym momencie środy 24 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran. Prezydent USA jednocześnie podkreślił, że jeżeli spotka się to z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą. A na koniec Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z pierwszego wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce organizacji bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej.

0: Romantyczna Zalia w Radiu SK2. 23 minuty zostały nam do siódmej. Niektórzy, tak jak Kasia, słuchają nas od samego rana i doskonale wiedzą, o co dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Kasiu.
1: No, dzień dobry, słucham was rano i chciałam powiedzieć o odnośnie tego dużego rozmiaru i w ogóle. To jest rzecz, która jest niewidoczna, a jest duże serce.
2: Duże serce.
0: Już myślałem, że będzie jakiś komplement
2: W naszą stronę,
0: naszą
2: tak?
0: stronę.
2: No, może lepiej nie.
0: Ale to nas nie dotyczy chyba niestety. To duże serce.
2: Duże serce, ale duże serce można zobaczyć. Gdybyś była, Kasiu, na przykład kardiologiem, tym chirurgiem, to można zobaczyć serce. To jest bardzo proste. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ciąć. SK2. A my z sercem do was wychodzimy.
0: Ja mam obtłuszczone. Jeśli tłuszcz się zalicza, to mam duże. Razem z tłuszczem serce. Ty też pewnie masz wątrobę, żołądek, serce obtłuszczone.
2: Tak, tak, u nas
0: w takim jesteśmy
2: duże.
0: Wieku.
2: Tak, jeśli
0: o to chodzi, to mamy duże.
2: Zobacz, wszystko mamy obtłuszczone i duże, a tej jednej rzeczy po prostu, no ni hu hu, no.
0: Że...
2: Ta jedna rzecz.
0: Ta jedna.
2: Ta jedna.
0: Ten palec
2: drugi. Tak jest.
0: Okej.

0: 11 minut zostało nam do 7. O dużych rzeczach dzisiaj rozmawiamy, jest i taka propozycja.
1: Powinna być duża obniżka cen paliwa.
0: O.
1: Żeby tu... była mała cena.
0: Żeby duża obniżka, żeby pomalała cena.
2: Ale to już było. To już było i się źle skończyło. Skończyło się dużą awanturą.
0: Znaczy nie, bo to po podwyżce, bo to było tak, że jako północy zmienili z niedzieli, to było na poniedziałek?
2: Czy z poniedziałku
0: na wtorek.
2: Tak.
0: Jak z poniedziałku na wtorek o północy na pylonach zmieniła się cena, to przed północą ustawiły się straszne kolejki w niektórych stacjach benzynowych, żeby zdążyć przed północą zatankować to tańsze paliwo.
2: We Wałbrzychu. To jest takie miasto.
0: We Wałbrzychu.
2: We Wałbrzychu.
0: Właśnie w tym Brzychu.
2: Doszło do scysji między kierowcami, którzy stali sobie w kolejce. Po prostu się podbili przed dystrybutorem.
0: Bo tu jeden się niby wepchnął w kolejkę, tam ci stali.
2: Ktoś kogoś wyzwał.
0: Czas leci do północy. Nocy dwie minuty,
2: prawda?
0: Oni się zaczęli bić.
2: Ktoś jeszcze po hot doga poszedł, to zatkał tego, dojazd do dystrybutora.
0: Pylon się zmienił i cena już
2: i tego.
0: Poszła,
2: no i się pobili kierowcy. Filmik trafił do internetu, prawda, jak się tam tłuką przed tymi dystrybutorami. Ja myślę, że tam doszło do jakiegoś po prostu drobnego nieporozumienia.
0: Ewidentnie.
2: Tak mi się wydaje.
0: Tak.
2: Jakiś facet chciał być miły.
0: I powiedział, zaraz komuś wleję.
2: I się zaczęło. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 7. Grupa Kombi w Radiu SK2. Hit, sensacja, niedowierzanie. Dużo rzeczy się działo. My będziemy też to podsumowywać wszystko. Już za chwilę najświeższe wydanie newsów w Radiu SK2. Będzie na przykład o tym, że kto już nie gra w Pucharze Polski?
1: Legia Warszawa.
0: Kto?
1: To najlepszy klub.
0: Kto? Legia. A kto ich pokonał?
1: Motor
0: z Lublina.
1: Skąd oni mieli na to paliwo, to ja się zastanawiam.
0: No właśnie, jak to paliwo takie drogie, i do tego też wrócimy, bo tutaj są przesłanki ku temu, jak się ludzie burzą, jak zobaczyli po więcej niż złotówkę podwyżki za litr, że może jednak coś wprowadzą.
1: Tak. A i widzicie, ogólnie to pokazuje, że motor na oparach jest też groźny.
0: Bądźcie z nami za chwilę, newsy. SK2.

0: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Zapowiada się udany dzień pod kątem pogody w Krakowie, natomiast przelotne opady deszczu wczesnym popołudniem są niewykluczone, więc nie zaszkodzi, jeżeli parasol będzie pod ręką. W tej chwili na moim radiowym termometrze stopni 13, dzisiaj spodziewamy się maksymalnie 24. I taka temperatura utrzyma się właściwie do końca tego tygodnia. Ciśnienie jest na całkiem wysokim poziomie, Biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samochody.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Nie.
11: Jest siódma, News SK2. Anna Łobocka. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
12: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał za sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
11: To ma obniżyć cenę paliw. Rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
13: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
11: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Od wczoraj po wygaśnięciu pakietu cena paliwa niżej ceny na stacjach poszły mocno w górę. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie. Już w ten weekend Poland Business Run to połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
14: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
11: Tegoroczna edycja bije rekordy. W Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: SK2
8: Sport.
11: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która 3-0 pokonała Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Wspominałem wam gdzieś z pół godziny temu, że u nas na piętrze, gdzie są studia radiowe, z kranu leci żółta woda. Nie było, jak wróciła, to już jest żółta. Kawy się nie da zrobić, bo troszkę tak z taką żółtą wodą to tak nie za bardzo. I mój szalony kolega Jarząbek poszedł szukać czystej wody w poszukiwaniu kawy. Dobrze, że go nie wysłałem po mleko, bo nie wiem, kiedy by wrócił.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Za 10 lat. Może nie. 3 po 7. Dawid Podsiadło już teraz. Dzień dobry.

0: już, już się nalało, już, już. Już trzeba teraz sprzątać po tym deszczu. Lizar w Radiu SK2, pyszna, naprawdę, też zrobiłem łyka. Czarna, co prawda, ale my lubimy czarną i dobrze, bo już wspominałem słuchaczom, że jakbym cię po mleko wysłał, to nie wiem, czy byś w ogóle wrócił na program.
1: Myślisz, że to tak prosto? Zejść na dół, a później wejść na górę jeszcze
0: czyli
1: raz?
0: Czyli na którym piętrze? My jesteśmy na czwartym, tak powiem.
1: Byłem na trzecim, ale jest jeszcze takie półpiętro i tam sobie zrobiłem chwilę odpoczynku.
0: A.
1: Rozbiliśmy obóz pierwszy.
0: Okay.
1: I dopiero wtedy atakowaliśmy szczyt.
0: Dobra, no. Dobra. Czyli...
1: Tak czy inaczej kawę przyniosłem.
0: Przyniosłeś i poszedłeś, jak to się potocznie mówi, z buta.
1: Mhm.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Zawsze to kilka kroków dla ciebie. Spójrz na zegarek, ile kroków zrobiłeś dzisiaj już. Na swój zegarek.
1: 7.10.
0: Na swój.
1: Ile? 972 kroki.
0: To nie wiem, ja nigdzie nie wychodziłem, mam 1000 ponad. Okej. Okay. 11 po 7 teraz o tym, co nowe, co dobre w Radiu SK2, bo przecież możecie na te nówki, sztuki, świeżynki głosować w naszej liście przebojów Gorąca Polska 20. Dziś środa, więc jeszcze jutro i pojutrze przez cały dzień możecie głosować, a wieczorem to Łukasz Zduńczyk układa wszystko w jedną logiczną całość i prezentuje wam na antenie, co żeście wybrali.
1: Łyk kawusi.
0: I mów.
1: sk2.pl i tam głosujemy. Plusik, jeżeli coś się podoba, minusik, jeżeli się nie podoba. I dzisiaj ten przekaz podprogowy puszczamy.
0: Dobrze,
1: wam.
0: A które miejsce to jest
1: numer
0: ten przekaz?
1: 6 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Oskar Cyms, bez końca, jak się wam spodoba ten kawałek, to Oskar bardzo prosi o plusiki.
0: My wiemy, że wy go tego lubicie.

0: Kupicha Piotr, bo szukałem w głowie nazwiska, bo mam film napisane tutaj na monitorze, ale to przecież Piotr Kupicha śpiewa, tak?
1: Znacie się tyle lat.
0: No właśnie, ale no bo miałem film, je zamroczyło jakoś tak, wczesna pora jeszcze, 17 po 7, ale oczywiście Piotruś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Za chwilę Sarsa, tymczasem znowu konsekwencje rozpoczęcia roku szkolnego.
1: Tak, a że dzisiaj dzień dużego, no to o dużym porozmawiajmy. Marcin Możdżonek, pewnie kojarzycie.
0: Bardzo wysoki, 2,15 chłop ma chyba.
1: Siatkarz, nasz były mistrz chyba świata, tak się zdarza. Obecnie w politykę się bawi. Pan Marcin Możdżonek wrzucił do internetu zdjęcie, jak odprowadza syna do szkoły.
0: No.
1: I wrzucił sobie te zdjęcie z synem, jak stoją sobie przed szkołą. Syn, żeby no, dosięgnąć tatusia mniej więcej.
0: Nawet nie tak, patrzę na zdjęcie, dokąd mu sięga?
1: Do pachy.
0: Do końca teraz. Krawatu. No tak, do pachy.
1: No mniej więcej do pachy, prawda? Ale musiał jednak wejść na parę stopni tam, wiesz, przy wejściu do szkoły.
0: Na parę schodków musiał
1: wejść. Parę schodków musiał zdobyć, żeby...
0: No bo to jest szkoła. Nie, dobrze powiedziałeś stopnie, bo to jest szkoła. Jeszcze dobrze się nie zaczęła, a syn zdolny już zdobywa stopnie.
1: Brawo.

0: 25. Pam, pam, pam. Po siódmej. Po siódmej. Szybciutko się zbieramy i słuchamy, co inni mają do powiedzenia, bo są cały czas telefony na 726-826-826. O czym dzisiaj rozmawiamy, Jarzonku?
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest fajne, jak jest duże.
0: I tak.
2: Dobry. Najlepszy duży to Krzysztof się kłania.
0: Cześć.
2: Najlepszy duży, bardzo duży to wygodne łóżko. Mhm. Wtedy można się dobrze ułożyć z żoną. Pozdrawiam.
1: No, a jak jeszcze między żoną a tobą na tym dużym łóżku wląduje dziecko, no. I wiem to z własnego doświadczenia. Co jest z tymi dziećmi? One zawsze w poprzek muszą
0: dzieci
1: leżeć.
0: Dzieci nawet jak są małe, ale lądują w łóżku, to są duże. SK2.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Środa w Krakowie upłynie pod znakiem dobrej pogody. Przelotne tylko opady są niewykluczone wczesnym popołudniem, ale w pierwszej części dnia znaczna ilość słońca nie powinno padać do południa. Na termometrach 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia i taka temperatura utrzyma się u nas właściwie do końca tego tygodnia. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, bo już patrzę w te długoterminowe prognozy, to ma być nawet odrobinę cieplej.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
17: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. S7 w Świętokrzyskiem zablokowana w kierunku Krakowa. W Łączynie koło Jędrzejowa bus zderzył się z samochodem dostawczym. Łącznie autami podróżowały 4 osoby. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Miliony unijnych euro dla Polski. To po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Polska dostanie w przyszłym roku łącznie około 430 milionów euro. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciw obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj z okazji Dnia Ceuty zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.

0: Tak ziewamy jeszcze, jak 5 minut temu wstaliśmy. 7:38.
1: Uważaj! Uważaj! W ukrytej kamerze. Pamiętasz, był taki program.
0: Tak. To teraz tak może być pod każdym bankomatem. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje takie zmiany, że musi być nagrywane wszystko.
1: Tak.
0: Żeby nie można było, wiesz, nielegalnie niczego robić. I też, uwaga, hit sensacja, niedowierzanie, twarzy nie będzie można zakrywać pod bankomatem.
1: Czyli będziesz musiał się szczerzyć i wyciągać pieniążki. Będziesz musiał udawać, że ci się to podoba, co wyciągasz.
0: Tak, oni to wszystko będą nagrywać, oglądać i śmiać się z nas.
1: Tak, bo to będzie jedna wielka żenada, jak oni zobaczą, ile ja z tego bankomatu wyciągam. SK2.
0: No i mandaty za zasłanianie twarzy, a my właśnie po to będziemy robić, żeby nas nie rozpoznali, że te 20 zł wyciągamy.
1: Wyciągasz 20 zł i 50 na mandat, bo sobie zakryłem chustką ryjka.

0: promieniejesz, możesz powiedzieć do takiej osoby z tego zdjęcia, o którym śpiewa Kasa w tym utworze. 12 minut do 8 nowe trendy.
1: Tak, i to bardzo dobra informacja dla mnie, dlatego że ja przygotowuję się do urlopu w przyszłym roku akurat, prawda?
0: Już się przygotowujesz.
1: Już się przygotowuję.
0: No to jest, idealnie na 2027.
1: Pędzel już jest kupiony, prawda? Już niedługo będą tą tackę na farbę kupował i tak dalej. Mhm. I posłuchajcie, będę malował mieszkanie, a tu się okazuje, że jak będziemy malować mieszkania w 2027 roku? Otóż paleta kolorystyczna wnętrz, tak twierdzą eksperci, pogłębia się. Odchodzimy od dominacji beżu na rzecz barw takich jak śliwka, ochra, bordo i granat.
0: Ale jak to jest trend na 2027.
1: Przyszły rok.
0: Przyszły rok. To do mnie on dotrze dopiero w 2030, jak mi żona po raz trzeci przypomni, że 3 lata temu miałem robić remont. Eska.

Jak to co? No trzeba mijać klocki, które na tym, na tej podłodze leżą. Kto ma dzieci, ten wie, że do niego należy tylko kawałek podłogi. Ten właśnie pomiędzy klockami. 5 minut zostało do godziny 8. Po godziny 8 gramy w Państwa miasta. Już teraz można się zgłaszać, moi drodzy. 7268 26 826. Pod tym numerem czekamy na SMS-y od Was. Messenger też do Waszej dyspozycji. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie wtedy swój numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy? Patrzę sobie w kalendarz. No i mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to pochwalcie się, jaki macie talent. Tym zgłaszamy się do Państw Miast, po które gramy już

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Mamy poranny szczyt drogowy w krakowskim wydaniu. Tradycyjnie najmocniej stoi północ miasta. Zatory tworzą się na Opolskiej w stronę Huty oraz na wjeździe od strony 29 listopada. Ciężko jedzie się również alejami Trzech Wieszczów od Nowego Kleparza w kierunku mostu Dębnickiego. Trzeba, wyjeżdżając z domu, dodać do swoich tras co najmniej kilkanaście dodatkowych minut. A jak w pogodzie dzisiaj? Czy będzie słonecznie? Nawet tak, 24 stopnie i opadów w prognozach.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
16: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe trzy dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
17: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
16: Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety nie udało się uratować 15-latka potrąconego w piątek przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
18: Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego.
16: 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Będzie film, warsztaty i wiele innych atrakcji. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza na dzień otwarty, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
19: Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
16: Planetarium zaprasza dzisiaj między 15 a 19.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2
0: Polska 2 Sport.
16: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Sporo grania szykuje się też w Nowym Jorku. Dziś można się spodziewać dokończenia przerwanych przez deszcz spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Valentinem Waszerotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Scholtonem.
20: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 3 minuty po 8, dzisiaj ten dzień pozyskiwania talentów światowy, nie?
13: I tak się pytaliśmy was właśnie do państw miast, jakie wy macie talenty. Ja się zastanawiałem, jaki ja mam talent.
4: Masz.
13: I mam.
4: Masz.
13: Mam talent. Mam taki talent, na przykład mam taką umiejętność zmęczenia się, bez robienia czegokolwiek.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Ja po prostu jestem męczący typ.
4: Okej, okay, masz też talent do otwierania lodówki o 2 w nocy.
13: Też.
4: Tak,
13: też.
4: Żeby żona nie usłyszała.
13: Nie, ona ma talent, ona zawsze słyszy.
4: Ma,
13: suszy.
4: Tak? Zawsze słyszy.
13: Odkręcam słoik z majonezem, patrzę za siebie, patrzę, ona stoi przy mnie już. Mój anioł stróż.

0: Jak ciebie nie było, to Sylwia Grzeszczak poczyniła ten nowy utwór. Podoba ci się?
1: Bardzo mi się podoba. I jakie piękne ma nazwę. Mango.
0: Mango.
1: Tak jak lody.
0: Tak jak tyle zakupy.
1: Na przykład.
0: 10 minut po 8.
1: I uważajcie na aplikacje randkowe, jak chcecie kogoś poznać, to raczej w realu, a nie przez ten smartfona, bo można się nieźle przejechać. Tak jak pani pewna.
0: Z Trójmiasta,
1: która poznała przez aplikację randkową pana pewnego i później się okazało, że ona go zaprosiła do siebie na chatę.
0: Mieszkali razem, nie?
1: A z chaty wyparowało biżuteria o wartości 50 tysięcy złotych.
0: Także...
1: Pana capnęli, prawda, oskarżyli go, no i będzie miał teraz nieprzyjemności. Tak to się kończą randkowanie przez internet.
0: Nie zawsze, ale ogólnie trzeba uważać na te internetowe miłości, bo to zmora wszystkich związków w dzisiejszych czasach. W aplikacji przesuwają w prawo, a majątek podkradają na lewo. Eska.

0: Taki duecik na antenie Radia SK2, 16 po 8 pora na kolejny duecik do wygrania czegoś fajnego.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Tylko jedyny problem jest taki, że z tego duetu jedna osoba wygrywa, a
4: prezent marzeń, główną, a druga osoba wygrywa prezent od Radia SK2, czyli więc w końcu każda wygrywa.
0: Różne rzeczy się wygrywa po prostu, o to chodzi. Asia, Łukasz, cześć.
5: Siemanko.
6: Siemanko.
0: Jesteście w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto w ten sposób ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne. Powodzenia, Łukasz.
6: Również powodzenia.
0: I również jasne, tak?
4: No to jak.
0: Dobrze, Asia zacznie.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo. Koło naprawione, zobaczcie jak chodzi.
0: Nie
4: teraz.
0: Chwal dnia, bo wiesz, koło naprawione.
5: Dzisiaj naprawione.
0: A tu buch, znowu się zepsuje. Litera ostatnia zdradliwa alfabetu.
4: Wow, literka Z.
0: Litera Z, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zorro?
4: Roślina?
5: Złocień.
4: Kolor?
5: Złoty.
4: Zawód?
5: Zegarmistrz.
0: No zaliczymy tego zegarmistrza.
4: Tak, przecież już na bardzo dużym tym, ale tak jest. Szósteczka
0: co
4: jest.
0: To, co to złoczyn?
4: Nie złoczyn, tylko złocień.
0: A złocień, ja usłyszałem
4: to
0: złoczyn.
4: To jest taki zły cień.
0: Złocień.
4: Złocień,
0: ale
4: roślina,
0: to jest roślina,
4: no.
0: Jak tak. Ona wygląda? Kwiatek taki.
4: No, różowa.
0: No dobra, różna pewnie, różne kolory ma, bo
4: nie
0: ja
4: wiem,
0: tu widzę.
4: Biało jakaś. Nie, no jest złocień, oczywiście, dobrze, że jest złocień. Dobrze, zaliczamy, jest,
0: Asia.
4: Wszystko dobrze.
0: Sześć. Na szóstkę jesteś dzisiaj, w drugi dzień roku szkolnego. W drugi, tak, dobrze. Mówię. Dobra, Łukasz.
6: Halo. Tam poległem. Halo, tam poległem przy jednym.
0: Co jesteś?
4: Ty, o, Łukasz,
6: ja
4: podobno...
6: Ja poległem przy jednym.
4: Ale spokojnie, Łukasz, ty jeszcze nie odpowiadasz, jeszcze ci literę nie wylosowaliśmy.
6: Aha,
4: to
6: przepraszam.
4: A to ty mówisz.
0: Dobrze, że to jest tak zrobione, że wiesz, że najpierw jeden odpowiada, później drugi. Dobra, Łukasz, spokojnie. W prawo, w lewo, kołem?
6: W prawo,
0: proszę bardzo.
4: Tak, widzisz, ciekawe.
0: Teraz będziesz miał 20 sekund i dla ciebie będzie inna literka. Zobaczymy, na jakiej się koło zatrzyma. Chyba, że zatrzyma się... Prawie na tej samej się zatrzymało, ale nie. Joker. Joker dla ciebie, więc możesz wybrać sobie literę.
4: Sam sobie wybierasz.
0: Z pominięciem litery Z, bo Z miała Asia.
6: Tak jest.
4: Czyli co wybierasz?
6: Literę B.
0: B. Druga litera alfabetu. Litera B. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Belgia.
0: Miasto.
6: Kurtela.
0: Tytuł filmu. Nie wiem, czy powiedziałeś tytuł filmu, czy coś pod nosem mówisz.
4: Głośny, wyraźnie.
6: Myślę.
0: Taki...
6: The Holder.
0: Jak?
6: The Holder.
4: No dobra, ja myślałem, że...
6: Nie, Beverly Hills, przepraszam.
4: Beverly Hills, dobra, okej, zaliczam. Beverly Hills zaliczam, nie będzie.
0: No ale wiem, czemu zaliczasz.
4: Czemu zaliczam?
0: No bo policzyłeś, ile ma Asia i widzisz, ile ma Łukasz.
4: Myślisz, że ja tak szybko liczę? Co ty?
0: Chciał ci dać trzy na szynach po prostu, wiesz?
4: No.
0: Łukasz, Jarząbek chciał ci dać trzy na szynach.
4: Dobra, truja ode mnie, masz.
0: Masz trzy na szynach, Asia ma sześć, więc do Asi trafia prezent marzeń o wartości 500.
5: Dzięki.
4: A do Łukasza trafiają prezenty oczywiście od Radia SK2. No i tak my się tutaj bawimy, moi drodzy, codziennie po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Gorąca para polskiego show biznesu ostatnich dni to oczywiście Michał Wiśniewski i Mandaryna.
1: Tak, Michał Wiśniewski ma płomienne włosy, pomiędzy nimi płomienna miłość, więc jest gorącą
0: parą. Wrócili do
1: tak.
0: siebie po latach. Są też nagłówki w internecie, że podzielili się już radosną nowiną po powrocie.
1: Coś tam się rodzi.
0: Coś tam się rodzi. Nowy utwór, wszystko w swoim czasie, ma na dniach zostać wydany, więc oczywiście czekamy na niego. Ale my też spoglądamy na naszą stronę, bo też opisujemy relacje Mandaryny z Michałem Wiśniewskim, ale też ich bolączki. Na sk2.pl o czym poczytamy?
1: Mandaryna narzeka na bolesne ślady. Po treningach w tańcu z gwiazdami, bo się przygotowuje do tańca z gwiazdami, jak mówi, zainwestowała w plastry i tu jest cytat z Mandaryny. Ja mam cały kontener plastrów, naprawdę. Mam plastry na plastrze. Polecam takie silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski. Świetne plastry, bo naprawdę dają radę te plastry.
0: No i naszym zdaniem, zamiast kupować kontener plastrów, Mandaryna powinna wziąć po prostu z Michałem Wiśniewskim ślub.
1: I to jak najszybciej! Jak najszybciej! Bo do wesela się zagoi.

0: Atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Środa, drugi dzień września. Dla uczniów to pierwszy taki prawdziwy dzień szkoły po wakacjach, a pogoda mi jeszcze wakacyjna. Słuchajcie, 15 stopni teraz, odczuwalna temperatura nawet minimalnie wyższa. Dzisiaj spodziewamy się maksymalnie 24. Sporo słońca, zwłaszcza w drugiej części dnia, bo przed południem może się chwilami chmurzyć, ale parasol się nie przyda. Jak będzie jutro? Do 23 stopni. Przelotne opady są niewykluczone.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
12: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar w Pabianicach. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w nocy w komórkach lokatorskich przy ulicy Wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Na miejscu pracowały 4 zastępy Straży Pożarnej. Za niespełna miesiąc Kraków znów będzie wybierał prezydenta. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. 6 najważniejszych uczestników wyborczego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na se.pl. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.

0: 23 minuty zostały do 9, to oczywiście grupa Kombi w Radiu SK2. My tutaj powrót do przeszłości musimy uskutecznić, więc czekam na sygnał. Oto i on.
1: No to cofamy się. Cofamy się, moi drodzy, w czasie dzisiaj do pięknych lat 2017.
0: 2017, jak to brzmi? Dobra, 3 plus 6 to jest 9. 9 lat temu i w ogóle nie u nas się coś działo, ale też ciekawie.
1: Ale się działo.
0: Posłuchajcie.
1: W czeluści archiwum naszego wygrzebaliśmy taki oto tajemniczy tytuł. Uwaga. Dostali mandat za oddawanie moczu do morza. Astronomiczna kara we Włoszech.
0: Dwóch turystów zostało ukaranych niezwykle dotkliwymi mandatami. W środku nocy, gdy wracali z imprezy, postanowili zatrzymać się na plaży i udać się za potrzebą do morza. Pisał 2 września 2017 roku portal o2.pl.
1: Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości ponad 3000 euro, czyli około 14 tysięcy złotych. Nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. Wszystkie bary były już zamknięte. Myśleliśmy, że nikt nas nie widzi, a zrobienie tego w morzu wydawało się najbardziej naturalne, komentował jeden z mężczyzn.
0: Myśleli, że ich nikt nie widział, a tu jednak ktoś ich widział. Chłopaki wpadli wręcz na gorącym uczynku.
1: No może nie na gorącym, ale na pewno na ciepłym.

0: Ja chcę, panie szefie, ja chcę więcej.
1: A, od szefa chcesz więcej, ale od słuchaczy też masz więcej, bo są pytania, prośby od nas. Znaczy od was.
0: Telefony są, tak?
1: Tak. Wysłuchamy?
0: Dawaj.
2: Dzień dobry. Słucham państwa radia od 3 lat i chciałam się zapytać, co trzeba zrobić, co muszę zrobić, żebym mogła wkręcić mojego brata. Dziękuję. Czekam na odpowiedź.
0: Pytanie zrozumiałem, odpowiadam.
1: Proszę.
0: Są dwie opcje. Można na przykład brata złapać za rękę i chodzić dookoła.
1: Biegać
0: dookoła. Tak, brat się wtedy zakręci. To jest jedna opcja. Ale jest też opcja łatwiejsza. Można wejść na sk2.pl i tam jest taki formularz w zakładce Wygraj. Kamil Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Tak, nasz łysy kolega, który nie boi się używać telefonu i umie czarować tak słowem, że każdego wkręci po prostu. A efekty później słyszycie na antenie praktycznie co dzień.
0: Tak więc, droga pani słuchaczko od 3 lat, sk2.pl, tam proszę kierować swoje kroki i się zgłaszać.

0: Jak to będziesz świętował mi teraz, powiedz, ten dzień dużego rozmiaru? Idziesz do sklepu szukać kolejnej XXXXL?
1: Absolutnie nie, ale dużego kebaba chętnie dzisiaj uczczę.
0: O, no na przykład. Na przykład. Jakiś duży obiad z trzech dań na przykład złożony można
1: bo
0: też.
1: Dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień dużego rozmiaru,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ty powinieneś w ogóle docenić miejsce, w którym pracujesz.
1: Że to tutaj?
0: Tak, to tutaj.
1: SK2?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: To jest jedyna SK, w którą wchodzisz.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: To jak, gramy w ciepło-zimno?
4: Czapka?
3: Zimno.
5: Koc?
3: Cieplej.
4: Grzejnik?
3: Gorąco!
5: To nowe ogrzewanie!
3: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis. Uwaga na zmiany powakacyjne. Na ulicy Limanowskiego działa już komunikacja tramwajowa. Dobra wiadomość dotyczy też Krowodrzy. Na przebudowywanej ulicy Piastowskiej przywrócono ruch dwukierunkowy, co ułatwia przejazd. Pamiętajcie jednak, że w rejonie trasy wciąż trwają prace wykończeniowe, dlatego warto zachować tam ostrożność. Na termometrach dzisiaj w Krakowie do 24 stopni. Sporo słońca, padać nie powinno. Jutro podobna temperatura.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Pilot sam zgłosił się na policję. Wszystko po tym, jak w Tarnobrzegu zerwał śmigłowcem linię energetyczną. Chodzi o 56-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, mówi Agnieszka Wilk z policji.
16: Z maszczyzną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
15: Zerwana linia energetyczna była wyłączona z użytkowania ze względu na prowadzone prace. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi klub Rozwój Plus, stworzony przez dawnych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w rozmowie z Markiem Balawajdrem poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
17: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
18: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
17: Najpierw trzeba zgłosić.
18: Innymi. No tak, ale to...
17: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
15: Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
0: SK2 News, Kraków.
14: Krystian Lis. Wisła Kraków odpada z Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Biała Gwiazda przegrała w Opolu z Odrą 1-2, grając od 30 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Marko Bożica. Tramwaj do Mistrzejowic miał ruszyć z początkiem września, ale nowa trasa wciąż czeka na komplet odbiorów. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaczął naliczać wykonawcy kary w wysokości 50 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia.
19: Nie widzimy jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać.
14: Urzędnicy szacują, że być może od połowy września z tramwaju do Mistrzejowic dziennie będzie korzystać nawet 30 tysięcy pasażerów.
15: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry i dobrze się składa, bo ja czekam dzisiaj sobie na paczkę, a tu kurier od Krzyśka Zalewskiego. No to trzeba wpuścić, po co ma czekać?
2: No to gramy.

0: Dobrego polskiego rocka. Human i Polski, gramy wam w Radiu SK2. No, mocno swoich rodziców zaskoczył też 15-latek z Kępna, tak mocno rockowo. Weekend chłopak bez ich wiedzy wybrał się na przejażdżkę luksusowym Mercedesem Maybachem, wartym ponad 1,5 miliona złotych. No i jak łatwo się domyślić, wjechał nim w barierki na ekspresówce. Nastolatkowi nic się nie stało, auto rozbite, ale nikomu innemu też krzywdy nie zrobił, bo to była noc. Sprawa jednak trafi do sądu rodzinnego. Ja muszę przyznać, że chłopak miał naprawdę wielkie szczęście, bo próbując zabić wakacyjną nudę, udało mu się nie zabić siebie tak przy okazji.
1: SK2.

0: czasu.
1: Ten wehikuł czasu zaczniemy od cytatu z autora tekstu pewnego wielkiego przeboju Anny Jantar, czyli Bogdana Olewicza. Pomysł tej piosenki był taki, aby stworzyć próbę realizacji także dźwiękowej i aranżacyjnej nagrania w amerykańskim popowym stylu. Z dużym aranżem, z bardzo ładnymi pogłosami, chórkami. Tam wszystko miało być dopieszczone i coś takiego się stało. Mowa o utworze Moje jedyne marzenie, do którego melodię napisał Jarosław Kukulski. Czy faktycznie udało się oddać muzykę tego amerykańskiego ducha popu? Posłuchajmy. Anna Jantar już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK 2, BRO i Wychowany w Polsce. Za nami kawałek tym bardziej robi wrażenie, jak człowiek wie, że Jakub wraz z ekipą pokonali 7000 kilometrów w 3 tygodnie, żeby nakręcić teledysk i zajrzeć do dosłownie każdego naszego województwa. Wszystko po to, by pokazać, że naprawdę warto zwiedzać nasz kraj, bo wszędzie znajdzie się coś ciekawego. Bardzo polecam zerknąć, a jak chcecie docenić ten kawałek, to sk2.pl, klikacie tam w ikonkę serduszka i oddajecie głos na BRO w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Tu Twoje Radio, budka suflera, tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity. A czego najchętniej z głośników słucha jeden z wokalistów budki suflera, czyli Krzysztof Cugowski, którego słyszymy teraz na antenie. No, przede wszystkim brzmienia bluesowe i soulowe, co też czasem słychać w jego solowych projektach. Bardzo chętnie opowiadamy Wam o polskiej muzyce. To absolutnie się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: I już powoli zaczynamy środowe przedpołudnie, a kiedy środa minie, to tydzień zginie, weekend już naprawdę blisko i teraz sobie rzucimy okiem na sytuację pogodową, aż do weekendu włącznie. Dzisiaj do 24 stopni na krakowskich termometrach, nie powinno padać w ciągu dnia. Na jutro specy od pogody przewidują przelotne opady, ale temperatura bez większych zmian. Sobota i niedziela mają być nieco chłodniejsze, z temperaturą na poziomie około 20 stopni. W sobotę może popadać, a w niedzielę.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Jest przełom w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą, ale nie zdradza na razie więcej szczegółów. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec Przechodzień. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy, mówi rzecznik MSZ-u. To po wypadku autokaru w Egipcie, w którym zginęło 16 osób, 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
9: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el-Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
8: Studenci nie mają gdzie mieszkać. Tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
10: Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
11: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
10: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
12: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
10: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
8: A nowy rok akademicki rusza 1 października.
1: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Nis, weźże zagłosuj. Pod takim hasłem rusza apolityczna akcja młodzieży, która ma zachęcić krakowian do udziału w nadchodzących wyborach. W planach są spotkania w szkołach oraz młodzieżowe prawybory, a przedterminowe wybory prezydenta Krakowa 27 września. Bramki na odcinku autostrady A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Opłaty mają zostać tylko dla pojazdów ciężkich.
13: Kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe.
7: Mówił Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDDK. A pierwsze prace przy rozbudowie A4 mają ruszyć za 4 lata.
0: Ja pamiętam te czasy, jak się żartowało, że student je chleb posmarowany nożem. Ja widać, no niewiele się w tej kwestii zmieniło. Za to u nas, słuchajcie, na bogato. Zespół Baim, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

to załoga G od zespołu Hurt. Tu Radio SK2, a ja teraz o innej załodze, załodze Z, czyli złodziei. Ruszył proces szajki z Podlasia, która kradła, no jak to ładnie nazwali w informacji, żywy inwentarz, słuchajcie, czyli byki i krowy. Podjeżdżali na pastwiska, jak nikt nie patrzył, to ładowali zwierzaki do wana, a potem sprzedawali paserom. Straty oszacowano na 50 tysięcy złotych. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia. To może tak, żeby mieli nauczkę, żeby te karę też odbyli wciśnięci razem do wana na przykład. Ja myślę, że mućki i byczki ucieszyłaby taka sprawiedliwość. SK2

0: A co, jak wejdziemy na ten falochron? Zespół Emigranci na falochronie w Radiu SK 2, chociaż no wiadomo, że nie wolno absolutnie wchodzić, bo czeka nas mandat, a może nawet jakaś czarna dziura czy materia. A z tą czarną materią jest tak, że naukowcy z amerykańskiego Stanford ogłosili, że dostali sygnał z kosmosu, że takie rzeczy mogą sobie latać tam gdzieś w przestrzeni, że czarna materia gdzieś tam jest. I to jest, słuchajcie, wielka naukowa sprawa, tylko że naukowcy muszą jeszcze potwierdzić, czy ta czarna materia w kosmosie to ta sama, którą każdy z nas ma w swojej pralce w domu. Wiecie, to ta, co pożera nam skarpetki po każdym praniu.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: I po reklamie.

0: Zawsze tytuł tego hitu od zespołu Warrix Manx i Kasi Stankiewicz był mocno zagadkowy. Przed epoką wstydu, tak ta piosenka się nazywa, ale ja się pytam, jakiego wstydu? Niech się wstydzi ten, kto widzi. Niech się nie wstydzi ten, kto usłyszy newsy punktualnie o godzinie 11, bo to przed nami w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
17: Szykują się spore utrudnienia na Zabłociu, ale na razie możecie jeździć spokojnie. Nocny remont nawierzchni na ulicy Herlinga Grudzińskiego ruszy w nocy z czwartku na piątek. Prace będą prowadzone od 21 do 5 rano. Wtedy całkowicie zamknięta zostanie tarcza skrzyżowania z ulicami Dekerta i Klimeckiego. Warto sobie zaplanować alternatywną drogę. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj do 24 stopni w Krakowie i sporo pogodnego nieba padać nie powinno. Dobrego dnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek wyjaśnienie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
18: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
0: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Dworzec został właśnie ponownie otwarty. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową, został w nocy przesłuchany. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby. Ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
19: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem. lokalne.
0: Katastrofa w Turcji. Zderzyły się tam dwa statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja ratunkowa. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą.
1: SK2 News, Kraków.
17: Christian Lis. Kraków rusza z bonem rzemieślniczym. Można zyskać połowę zniżki, maksymalnie do 100 zł, na naprawy u lokalnych szewców, krawców czy zegarmistrzów. Bonem jest sama karta krakowska okazana w zakładzie, a listę punktów znajdziecie na stronie programu. Akcja potrwa do końca roku. Rekordowy sierpień w Kraków Airport. Balice obsłużyły w ubiegłym miesiącu blisko 1,5 miliona pasażerów. To najlepszy miesięczny wynik w historii. Najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje do Włoch i Hiszpanii, królowały Rzym oraz Barcelona. Łącznie przez sezon letni z lotniska w Balicach skorzystało niemal 3 miliony podróżnych.
15: Mamy 2 minuty po 11:00, to Radio SK2, a dziś w kalendarzu dzień pozyskiwania talentów. Może ktoś z Was odkryje w sobie nową pasję i zostanie pozyskany. Nie wiem, jak to się odbywa, ale wiem, że przed nami godzina z samymi talentami. Orkiestra Męskiego Grania Mrozu, Igo, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Zegar, jaki jest, każdy widzi, a dzięki Edycie Bartosiewicz także i słyszę. Tutaj Radio SK2, nie zegar, ma nowe podejście do szczoteczki do zębów. Zaprezentował jeden z wielkich koncernów, który produkuje różnoraki sprzęt do domu. Aż człowiek musi sobie pomyśleć, ile technologii i nowinek da się w ogóle zmieścić w tym patyczku z włoskami, którym codziennie myjemy zęby. A no sporo, bo w inteligentnej szczoteczce do zębów jest kamera uzbrojona w sztuczną inteligencję, która wykrywa niedoczyszczone miejsce i dodatkowo ostrzeliwuje te miejsca specjalnym strumieniem wody. W ogóle co za czasy. Kiedyś do zębów wystarczał po prostu kawałek sznurka, a dzisiaj potrzebujemy 16 milionów linijek kodu i technologii z NASA, żeby usunąć z jedynki resztki szczypiorku ze śniadania.

Mówi się, że z rodziną to najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach, choć historia pewnego wielkiego przeboju zespołu Baim przeczy tej tezie. Skomponował go brat Beaty Kozidrak, Jarosław, który wraz z siostrą współtworzył ten zespół, a słowa napisała sama Beata. Letni przebój zajął drugie miejsce w konkursie debiutów podczas festiwalu w Opolu w 1978 roku. Przed nami Piechotą do lata i zespół Baim.

0: To nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK2. Co mi tam? I tak samo chyba powiedział 42-letni mieszkaniec Mławy, który zapalił papierosa w toalecie samolotu lecącego z Polski do Egiptu. Na lotnisku oczywiście już czekały na niego służby. Teraz pan będzie musiał zapłacić słony mandat, bo 500 euro to prawie tak jak z tym dymkiem puścił też i kilkaset euro. Bardzo łatwo mu przyszło.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
4: Szalik?
3: Zimno.
5: Herbatka?
3: Cieplej.
4: Grzejnik?
3: Gorąco.
5: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
3: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
1: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Teraz w Biedronce.

0: plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: I po reklamie. Najlepsze.

Widzieliście, że Edyta Górniak dostała piosenkę od Kylie Minogue. Taki prezent nasza piosenkarka otrzymała w 96 roku. Singiel nosił nazwę Love is on the Line i został wydany w 4 wersjach. A nie byłoby to możliwe, gdyby rok wcześniej nie ukazał się świetnie odebrany debiutancki album Dotyk. A za nami singiel Dotyk z tejże właśnie płyty. Taka garstka ciekawostek dla Was tuż przed południem. Przed nami newsy Radia SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
12: Niby zaczął się wrzesień, niby zaczęła się szkoła, a pogoda jeszcze, można powiedzieć, że wakacyjna. Dzisiaj do 24 stopni, popołudnie zapowiada się z dużą dawką słońca, wiatr powieje słabo, ciśnienie na wysokim poziomie, barometr korzystny, nie widać w prognozach żadnych opadów w ciągu dnia, bo w nocy, tej z dziś na jutro, może przelotnie popadać, może nawet zagrzmieć. Jutro podobna temperatura, do 23 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Więcej wie Mateusz Chłystun. Jak doszło do zatrzymania?
14: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał ze sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
15: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
14: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
13: Przepychanki i okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla. Na miejscu duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
16: Raz, dwa, trzy, cztery. Wysąpują do cholery.
17: Eksminowanie ludzi na ulicę. W kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
13: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Szczecinek pyta, co z egzaminami na prawo jazdy. W mieście ma powstać 19 już rondo. Zostanie przez to tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, a to niesie spore ryzyko związane z egzaminami.
18: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element, żeby takie skrzyżowanie było w mieście, w którym odbywają się egzaminy.
13: Mówi Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Budowa ronda w centrum Szczecinka dopiero się skończyła, a kolejne na wylocie jest już w budowie.
0: SK2 News, Kraków.
12: Krystian Lis, remont nawierzchni na ulicy Herlinga Grudzińskiego na Zabociu rusza już w nocy z czwartku na piątek. Prace będą prowadzone od 21 do 5. Zamknięta będzie tarcza skrzyżowania z Dekerta i Klimeckiego. Zaplanowano objazdy. Punkt selektywnego zbierania odpadów przy ulicy Jegołomskiej wydłuża godziny otwarcia. Jest czynny w tygodniu do 21, a także w soboty od 8 do 18. A już od 9 września na krakowskiej Wesołej stanie specjalny portal łączący na żywo Kraków z Frankfurtem nad Menem. Mieszkańcy porozmawiają z Niemcami twarzą w twarz dzięki technologii audiowizualnej.
2: Dostałem ciasteczko z wróżbą od Kasi. Zostawiła mi tutaj na pożegnanie, jak wychodziła ze studia.
19: No i otworzyłeś już?
2: Nie, dopiero otwieram, poczekaj. Wiem, że też jesteście ciekawi, co tu jest napisane. Takie niespodzianki są fajne, powiem wam, no. Uwaga! Każdy wysiłek ma znaczenie. No to w takim razie, cokolwiek teraz robicie, czymkolwiek się teraz zajmujecie, pamiętajcie, to ma znaczenie, robicie to na medal, jesteście w tym najlepsi.

0: Nasza wróżka kłamczuszka Magda Fem Westedwa i jej kłamstewko, a teraz Kamil Noselek, który też lubi kłamać i to jak dziecko Westedwa.
1: Nosel wkręca. Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
2: Tak.
1: Przetrawiona Iwona intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
2: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
1: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie te bio zutylizować.
2: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
1: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
2: No to proszę wyrzucić do bio.
1: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
2: No dobrze, to to co, ja mam zabierać to jedzenie?
1: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie zrzuci do woreczka i
2: na
1: później...
2: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
1: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocia, proszę pani, do kieszonek dawać.
2: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
1: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
2: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
1: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
2: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
1: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
2: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
1: A do woreczka?
2: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
1: Proszę pani, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
2: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
1: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
2: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
1: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
2: Czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.

0: Najlepsze również o tej porze duet, który naprawdę zrobił nam niezłą, zrobił nam niezłą końcówkę lata. Romantyczną. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski.
1: Kto powiedział pierwszy?
0: Za chwilę Margaret.
1: W czasie przeszłym kto przełknął to i czekał.

0: Warius Manx w SC2. No, zabijcie mnie, ale tego to nie wiedziałem. Dlaczego lepiej nie parkować pod drzewem? Taki artykuł i naukowcy tutaj tłumaczą, że gdy pada, to krople deszczu ślizgają się po tych liściach i ładują te krople, a te naładowane elektrycznie krople wody mogą szybciej uszkadzać karoserię auta. No, kto by pomyślał?
1: SK2.
0: Myślałem, że największym zagrożeniem dla auta zaparkowanego pod drzewem są gołębie.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Jak Ania Dąbrowska, zostańcie z nami ze Skąd 2, bo mam dla was po 13 fajne perełki, a za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
12: Ciepło, ale nie gorąco. Do 24 stopni w Krakowie w to środowe popołudnie. Będzie ładnie również późnym popołudniem i wieczorem, więc po szkole można pójść na spacer, na rower, na piłkę. To dla tych, którzy mają teraz lekcje. Opady deszczu najbliższe mają pojawić się w nocy, ale nie powinny być intensywne. Do tego umiarkowany wiatr i wciąż dość wysokie ciśnienie. Najcieplejszy w tym tygodniu ma być piątek, nawet 26 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz tam się dzieje?
14: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
13: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domkach mieszkało około 400 osób. Tragiczny wypadek w Unikowie pod Sieradzem w Łódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latka, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Okoliczności bada policja.
15: Została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
13: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
16: Sprawdza, czy śmigło osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, będzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
17: Ja powiem, na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
18: Przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą się właśnie ludzie w to iść.
19: Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina.
13: A zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa powoli staje się rzeczywistością.
1: SK2 News, Kraków.
12: Kasia Snakowska. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej policja tłumaczy się, jak dba o bezpieczeństwo na krakowskich drogach. Chodzi o przekraczanie prędkości. W rejonie ulicy Solnej w 2024 roku było 207 takich zgłoszeń od mieszkańców. 137 się potwierdziło.
20: W okresie 5 lat na ulicy Nadwiślańskiej doszło do 3 wypadków, w których 3 osoby zostały ranne.
12: Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W weekend 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet w Krakowie pod eskowym patronatem pojawił się na nim wybitne Polki, m.in. Janina Ochojska, Henryka Pochniarz czy Otylia Jędrzejczak. Wszystko w Icebreaków.
8: Dzień dużego rozmiaru mamy i dzień poszukiwania talentów 2 września, czyli dwa takie nietypowe święta. Życzę wam, abyście znaleźli takie talenty, które sprawią, że efekty będą miały bardzo duże rozmiary. Na przykład moja żona ma talent do gotowania, a efektem jest to, że moje spodnie mają coraz większy rozmiar. W pasie...
9: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
8: I to takich rozmiarów hitów. A co według was powinno być duże?
22: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Jak się wraca do pracy, to tak się śpiewa jak chłopaki z placu Broni Wolność. Kocham i rozumiem. I jej oddać nie umiem. Wesce 2 oddajemy w wasze uszy najlepsze polskie hity. Kwadrans po 13. Andrew napisał, bo dzisiaj dzień dużego rozmiaru i co powinno być duże. Napisał, że duża powinna być wypłata, aby starczało na duże przyjemności. Oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. To jeszcze a propos właśnie dużej kasy i dużych przyjemności, internetowa kolorowa prasa. Ile pieniędzy powinno leżeć na czarną godzinę? No i napisano, że tak na jeden miesiąc to jedną wypłatę pasowałoby odłożyć. Na 2 miesiące 2 wypłaty, a na 3 miesiące 3. No okej, tylko mam maleńkie ale.
1: SK2.
0: Pieniądze odłożone na czarną godzinę zawsze gdzieś tam znikają, jak w czarnej dziurze.

0: biegnij.
1: Ewa Farnawescy 2, ewakuacja do wehikułu czasu.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj programów muzycznych, tak zwanych talent show, jest bardzo wiele, prawda? Must Be The Music na przykład, Idol czy The Voice Kids, a tutaj już i Senior, i Standard również, Voice Kids. A pamiętacie takie pierwsze talenty muzyczne, show, które pojawiały się w latach, załóżmy, 90. i były one przeznaczone dla najmłodszych? Od przedszkola do Opola. O, tutaj swoje pierwsze kroki stawiały takie gwiazdy jak Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Daria Zawiałow. Ale to były lata 90., a wcześniej... Wcześniej łowiono młode talenty na różnego rodzaju muzycznych festiwalach, takich jak festiwal w Koninie w latach 80. i tutaj na scenie śpiewał Krzysztof Antkowiak, którego usłyszeli kompozytor Krzesimir Dębski, autor tekstów Jacek Cygan, no i panowie dla 15-letniego wtedy Krzysztofa Antkowiaka napisali piosenkę. On zaśpiewał ją na festiwalu, ale już w Opolu, i numer Zakazany owoc zaowocował i przyniósł nastoletniemu wtedy Krzysztofowi popularność oraz owoce pod postacią kokosów.

0: przyjemna zadymka od Stanach w SC2 i TDI TP Nowość, a maleńka zadymka była w samolocie z Polakiem w roli głównej. Facet leciał, czytam, z Egiptu do Gdańska i w Gdańsku już czekała na niego straż graniczna z mandatem. Co zrobił? Zapalił papierocha w samolocie. SK2. Myślał, że jak samolot leci w chmurce, to nikt się nie skapnie.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: To jak, gramy w ciepło-zimno?
5: Czapka?
4: Zimno.
6: Koc?
4: Cieplej.
5: Grzejnik?
4: Gorąco.
6: To nowe ogrzewanie.
4: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
7: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Śmiertelny kawałek polskiego rocka od oddziału zamkniętego Obudź się. Obudzą się jutro i to młodzi kierowcy, bo wchodzą dla nich nowe zasady. No a przecież wszyscy czujemy się młodo za kierownicą. Westy 2, szczegóły o 14 w newsach.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Blair

0: to będzie ostatnia reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
5: Pogodowe newsy już teraz i początek września jest naprawdę łaskawy, jeśli chodzi o aurę, bo w Krakowie dziś znów ciepło, 24 stopnie z rozpogodzeniami, mocniej zachmurzy się dopiero w nocy i słabe opady deszczu mogą się przydarzyć również jutro o poranku. Czwartek z identyczną maksymalną temperaturą do 24 stopni, najcieplejszy piątek 25, a silniejszych opadów deszczu i spadku temperatury spodziewamy się w sobotę.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne działania służb w sprawie zonda krypto. Na polecenie prokuratora policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby, przekazał we wpisie na portalu X prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani mają teraz trafić do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
7: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Zostaną skierowane wnioski do sądu. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
6: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Odpowiadał też na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak dodał, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
7: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą.
6: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzczek.
8: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego obawia się 16-letni Szymon.
9: Ogranicza nas to troszkę. Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
8: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
10: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
8: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
6: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
3: SK2 News, Kraków.
5: Kasia Smakowska. Kto będzie atakował Gibałę? Czy Piątkowska odetnie się od dziedzictwa Miszalskiego? Kto wyłoży się na quizie o Krakowie? O 17 na żywo na kanałach Super Ekspresu wielka debata kandydatów na prezydenta Krakowa. Zmierzą się Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca i Bartosz Bochęczak, bo to oni mają teraz największe poparcie w sondażach. Miasto szuka firmy, która posadzi drzewa na krakowskim rynku. Chodzi o wciąż niezrealizowany zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego sprzed 4 lat. Firma, która wygra przetarg, będzie też musiała dbać o drzewa aż do 2031 roku.
11: Czyli od jutra młodzi jeżdżą na nowych zasadach. Młodzi kierowcy, rozumiem.
12: Zgadza się.
11: Ty masz prawo jazdy?
12: Kierowczynie
11: też. Ty masz prawo jazdy?
12: Mam. Już nie jestem młodym kierowcą, także.
11: No to fajnie, że jeszcze ci nie zabrali.
13: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
11: My mamy prawo jazdy w ST2 na wszystkie kategorie, na kategorie muzyczne, lekki pop, funk, spokojniejszy również i dance i te największe petardy, które wszyscy znają, pewniaki. Rock, wolny też za chwilę będzie. No to co, jedziemy?
15: No to jedziemy.

0: Kaśka Wilk, Mezo w SC2. 20 minut po godzinie 14 i ważne, bo gramy tylko polskie hity, nie zagraniczne. I teraz bardzo ważny komunikat. Proszę schować wszystkie telefony do plecaka. Tak, telefonki wrzucamy do plecaka, bo dzisiaj pierwszy dzień w szkole bez telefonu. I wiecie co? Uświadomiłem sobie, że po raz kolejny, że dzieciństwo jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Że chciałbym wrócić właśnie do tych szkolnych czasów, do tego zakazu, żeby nie było telefonu. Wiecie, ile w dorosłym świecie byśmy dali za taki zakaz używania telefonu w pracy? SK2. Zwłaszcza w call center.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Jeżeli muzykę można byłoby zobaczyć, to właśnie tak ona by wyglądała. Perfekcyjnie, w SC2 każdy oddech twój. To jeszcze informacja. Poseł Łukasz Mejza, czy tam stracił prawo jazdy? Za to, że jechał jak szalony i uzbierał około 200 punktów karnych. Ale to było w maju. Teraz mamy wrzesień, więc o odebraniu posłowi prawka zdecydował sąd. To wszystko trwało 4 miesiące. To sąd bardzo szybko o tym zdecydował, a mówią, że wolne sądy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
10: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
11: Szalik?
10: Zimno.
12: Herbatka?
10: Cieplej.
11: Grzejnik.
10: Gorąco.
12: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
10: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: I po reklamie.

0: ale jazz w SC2 Stanach i Vito Bambino, a za chwilę pojawi się dziewczyna, która czuje bluesa. Kinga Baryga, ona przejmuje stery i gra dla was najlepsze polskie hity po 15, o której najważniejsze sprawdzone newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: T plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: 19 stopni będzie wieczorem w Krakowie i nadal niebo dość pogodne. Mocniej zacznie się chmurzyć w nocy i ze środy na czwartek spodziewamy się opadów deszczu, ale raczej słabych i przelotnych. 12 stopni tej nocy, jutro rano może jeszcze popadać, a w najcieplejszym momencie czwartku termometry wskażą 24 stopnie, czyli tyle samo co dziś. I 1020 hektopaskali na barometrach. Zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
17: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo i wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Wiesiewicza.
18: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
17: Komentuje pytany o tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę. Na 15 zaplanowany jest briefing ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Lubuskie służby już trzeci dzień szukają w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano również terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
19: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
17: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Działania trwają od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu operatora. Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. To efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej.
20: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazd.
1: przejazdy autobusami, komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
2: Wezmą pod uwagę te sygnały o pewnych nieprawdopodobieństwach natury prawnej i organizacyjnej.
1: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
17: Przypomnijmy, od 2019 do lipca tego roku mieszkańcy i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo.
14: SK2 News, Kraków.
16: Kasia Snokowska, Wisła Kraków odpada z Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Biała Gwiazda przegrała wczoraj w Opolu z Odrą 1-2. Choć krakowianie prowadzili po trafieniu Macieja Kuziemki, kluczowa okazała się czerwona kartka dla Marko Bozicia w 30 minucie oraz rażące błędy bramkarza Patryka Letkiewicza po przerwie. Krakowia Hokej rozgrzewa się przed sezonem. W sobotę przed Galerią Kazimierz obchody Ogólnopolskiego Dnia Hokeja. Od godziny 13 do 16 na dzieci i młodzież będą czekać sportowe atrakcje związane z hokejem. Wszyscy będą mogli spróbować swoich sił na hokejowych stanowiskach i bliżej poznać tę dyscyplinę.
20: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Radio SK2 to są najlepsze polskie hity. Co powiecie na wspólne popołudnie? Ja jestem za wam, mam nadzieję, że wy też. No to co, gramy na początek godziny 15. Dawid Kwiatkowski i Proste. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
21: SK2.

0: Ona, i kiedy powiem sobie dość, tak, gramy 17,5 minuty. Po godzinie 15 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i podczas tego popołudnia wam właśnie towarzyszę. I ja wiem, dzisiaj drugi dzień września, są osoby, które już mogą sobie powiedzieć dość, bo zajęcia dodatkowe, bo jakieś dodatkowe obowiązki, dzieci do szkoły trzeba wysłać, jeszcze dokupić jakieś brakujące części do wyprawki szkolnej, ale, moi drodzy, okazuje się, że początek września działa psychologicznie jak taki trochę drugi nowy rok. No, wiadomo, że nie dla każdego i niekoniecznie tak silnie jak 1 stycznia, ale jest coś takiego. Nazwane jest to przez ekspertów efektem świeżego startu. Czyli zwiększamy gotowość do rozpoczynania realizacji celów. No i jak się okazuje, to jest idealny moment, żeby rozpocząć jakieś swoje postanowienia, na przykład nowe zajęcia albo dietę, co jest bardzo częste. No ale właśnie, jakie są wasze postanowienia na ten nowy rok szkolny? Czekam na wasze wiadomości. Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Proszę bardzo, jest kubek, jest bidon do wyboru do koloru.
1: SK2.
0: A ja gram dalej. Oskar Sims i niech mówią, tak, żeby było pozytywnie w ten wtorek.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30. To Budka Suflera i Takie Tango. Ja cały czas czekam na wasze propozycje, postanowień wrześniowych, ale zanim o tych postanowieniach sobie porozmawiamy, to posłuchajmy skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku, donoszą niemieckie media. Pierwszy to Rosjanin posiadający łotewski paszport. Według śledczych może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, posiada rosyjski paszport, a do jego identyfikacji doprowadziły m.in. ślady DNA znalezione na dronie i materiałach wybuchowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Przypomnę, wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ciężko ranne. Tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany, a do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Bardzo dobrze, jest okej.
3: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
1: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.

0: Przyznam się szczerze, że to jedna z moich ulubionych numerów. Jedna z moich ulubionych piosenek, Kamil Bednarek i Messiah, Szukając Szczęścia. 20-19 minut zostało nam do godziny 16, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to dzisiaj drugi dzień września. A co to oznacza? Oznacza to, że psychologia, tak mówi psychologia, że jednak jesteśmy skłonni do tego, żeby od września podjąć się jakiś tam postanowień. No i ja pytam was, drodzy słuchacze, jakie to są postanowienia wrześniowe? I odezwała się do nas, uwaga, uwaga, już patrzę, Maria. Marysia napisała tak: wczoraj zaczęłam ćwiczyć. No to Marysiu, my bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby się udało, żebyś wytrwała w tym postanowieniu i żeby nie trwało to tylko kilka tygodni. Ale dostaliśmy wiadomość też od Moniki. Moje postanowienie wrześniowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to takie, żeby ten rok szkolny przetrwać. Z trójką dzieci to może nie być proste. SK2. Może nie być proste, ale trzymamy kciuki, żeby jednak było, i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Warius Manks i Zamigotał Świat. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ciężko jest wrócić do tej nowej, ale jakby starej rzeczywistości. Początek roku szkolnego zawsze bywa trudny, ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, które sprawią, że wy poczujecie się lepiej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. I takie po godzinie 16 się pojawią. Będzie m.in. Ewa Farna, będzie także zespół Baim.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
8: O nowych utrudnieniach już teraz, w piątek zamknięcie skrzyżowania ulicy Grzegorzeckiej, Świętego Łazarza i Alei Daszyńskiego. Tam wymieniane będzie torowisko tramwajowe w ramach dużego remontu ulicy Grzegorzeckiej. Prace potrwają około 2 tygodni. I zerkam jeszcze za okno, tam chmur jest niewiele i bez opadów deszczu w tę środę. 24 stopnie teraz, wieczorem 19 stopni. Deszcz ma się pojawić tej nocy.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś 3 kolejnych osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co usłyszałeś?
10: 3 zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
9: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
11: Do sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe.
9: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Zamknięta szkoła i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów to efekt pęknięć w budynku placówki we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają się uczyć zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
12: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
9: A decyzję o wstrzymaniu użytkowania szkoły wydał nadzór budowlany.
1: SK2 News, Kraków.
8: Kasia Snakowska. Przez 2 wakacyjne miesiące tunelem na Zakopiance przejechało prawie 2 300 000 samochodów. To o prawie 8% więcej niż w zeszłym roku. W te wakacje padł też rekord 9 sierpnia.
13: Prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
8: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Ogród, który daje wytchnienie. Jutro otwarcie nowego miejsca dla małych pacjentów onkologicznych przy Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Ogród sensoryczny powstał dzięki wsparciu Fundacji Urtika dzieciom.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Właśnie, Kuba, bo my tu pytamy słuchaczy, jakie mają postanowienia na ten wrzesień. Proszę bardzo, czekam na twoje, dawaj.
9: No takie jak z każdym kolejnym miesiącem.
0: To znaczy?
9: No byle do przodu, cały czas do przodu.
0: Byle
9: to
0: przeżyć, tak, to już wiemy.
9: Byle jakoś przeżyć.
0: I słuchać najlepszych polskich hitów, a takie już teraz wam gramy. Ewa Farna i Bez Łez, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: Eska

0: Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 16. A że po 16, no to czas na wizytę Artura Jarząbka, bo Jarząbek prawdę nam powie. O czym? O 300+.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj taki oto telefon z takim oto pytaniem. Dostałem na 7268268826.
3: Dzień dobry, mam pytanie odnośnie 300+. Mam dziecko w pierwszej klasie. Czy jeszcze mogę te pieniądze pozyskać? I czy córce, która w tym roku poszła do zerówki, też takie pieniądze przysługują?
2: No to już wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi z tym 300+, czyli tak naprawdę programem Dobry Start. Podzwoniłem sobie po ZUS-ach w Polsce i sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim Dobry Start to 300 zł, które co roku przysługuje rodzicowi, który posyła dziecko do szkoły.
4: Można je przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, który jest niezbędny do nauki w szkołach.
2: Usłyszałem w ZUS-ie w Małopolsce, no ale oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, na co te pieniądze dokładnie poszły. Tutaj rząd obdarza zaufaniem rodziców, bo to przecież oni wiedzą najlepiej, co jest potrzebne ich dzieciom. A odpowiadając na kolejne pani pytanie, świadczenie Dobry Start nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola. No i niestety z tego świadczenia nie mogą także skorzystać dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli tak zwaną zerówkę. A więc dla pani córki, która, tak jak pani powiedziała, jest teraz w zerówce, te pieniądze nie będą przeznaczone. No i oczywiście świadczenie nie przysługuje także studentom. A czy jest szansa jeszcze na załapanie się na 300 zł do wyprawki? Oczywiście, że tak, usłyszałem z kolei w ZUS-ie w Lublinie.
5: Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć elektroniczny wniosek. Można to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, dostępnej na telefony i tablety, portalu PUE-ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tego roku.
2: Tylko proszę pamiętać o tym, że wnioski złożone teraz nie gwarantują już, że otrzyma pani te pieniądze w tym miesiącu. Jeżeli złoży pani wniosek teraz, na te pieniądze przyjdzie trochę poczekać.

0: Grzegorz Chyżyjo, pani 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Pożar przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. W akcji kilka strażackich zastępów. Jak informuje Wojewódzka Straż Pożarna w Łodzi, ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a nad okolicą unosi się gęsty czarny dym. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z budynku. Nie ma osób poszkodowanych. Opinia specjalisty jest jedna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku przy ulicy Chorzej. Mieszkające w niej rodziny musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania. Miasto na szczęście zapewniło im mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy będzie kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miasta. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej na se.pl.

0: Lady Punky, tacy sami 18 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity grają dalej. Mamy już to popołudnie, na które tak wszyscy czekali, a już za niecałe, bo 17,5 minuty można by było powiedzieć, wychodzicie z pracy. Ci wszyscy, którzy kończą o 17, czekają na ten czas z niecierpliwością, a ja przez te ostatnie minuty waszej pracy będę wam również towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale ja wam muszę o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Kuba i Kuba jutro zajrzą do studia Radia SK2. Przyjdą do nas z nowością, więc słuchajcie nas bardzo uważnie.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
7: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: I po reklamie.

0: Jak ona to robi, jak ona pięknie śpiewa, jak pięknie wygląda, Sylwia Grzeszczak i Prawda o nas. Ten numer znacie doskonale i tak wam właśnie gramy w Radiu SK2 przed godziną 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i Ekspresja.

0: ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Będzie się mocniej chmurzyć w Krakowie i może popadać tej nocy. Jutro nad ranem te opady mogą się jeszcze utrzymać, ale nie powinny być intensywne. W czwartek najwyższa temperatura taka sama jak dziś, 24 stopnie. Najchłodniej w tym tygodniu będzie w sobotę, bo 20 stopni najwyżej i deszcz ma padać przez cały dzień już taki mocniejszy. Za chwilę newsy z kraju i ze świata, a potem newsy z Krakowa.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
12: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
13: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
12: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
14: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
15: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
12: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymagania największości.
11: A dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto trzy kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut Bitbay, która działała przed Zonda Krypto. Jest zarzut udziału w bójce dla 17-latka podejrzanego w sprawie śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, został już doprowadzony do prokuratury, a dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie trzy osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za granicę. Dwie nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową.
16: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
11: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
17: SK2 News, Kraków.
10: Kasia Snakowska. Niespełna miesiąc do głosowania. Kraków znów wybiera prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. Właśnie rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej na SE.pl. 35 kilometrów bezkolizyjnej, wiślanej trasy rowerowej, a to jeszcze nie wszystkie nowe drogi, które planuje wybudować krakowski zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Eksperci pracowali nad rozwiązaniami przez 2 lata.
18: 3 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest ta właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy kończą pracę o 17. Zaczynamy wolne środowe popołudnie. A przypominam, że środa to taki mały piątek, więc można się bawić. A jak bawić się, no to z najlepszymi polskimi hitami. Dzisiaj 2 września, dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Kuba, jakie masz ukryte talenty? Mów.
19: Potrafię zachować ciszę.
18: Bardzo dobrze. To gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. U nas ciszy na pewno nie będzie.
17: SK2.
2: sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Beauty Love i Warszawa, 18 minut po godzinie 17. No, jako że pora powrotów do domu, to rzeczywiście na ulicach w całej Polsce większy ruch, ale spokojnie, my tutaj wam gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że te powroty do domu, nawet stojąc w korku, wcale nie są takie trudne. A to na przykład za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który już teraz z numerem Bez Ciebie. Miłego słuchania.
1: SK2.

Dokładnie tak, przyszedł moment, żebyśmy cofnęli się w czasie. Dokładnie do roku, już wam mówię którego, 1980, bo to właśnie wtedy powstał numer Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam z ciebie z tamtych lat i brzmi cały czas tak samo dobrze. No to co? Słuchamy. W ramach wehikułu czasu w Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i Pamiętam z ciebie z tamtych lat.

Tak, jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: wrażenie. Bro i wychowane w Polsce 21 minut przed godziną 18. Swoją drogą ten numer aktualnie jest na 14 miejscu po ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl i tam zagłosujecie na swoje ulubione numery. Najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.

0: kombi Kochać Cię za późno. Może na kochanie jest za późno, ale na słuchanie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów absolutnie nie. I takie po godzinie 18 będzie Wam serwował Łukasz Zduńczyk. Zapraszam oczywiście w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 15.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem.

0: kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowy areszt. Komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na szarpaninę mężczyzny na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Potwierdzono, że udział w tych zdarzeniach brało 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry. Służby podkreślają, że nadal prowadzą czynności wyjaśniające. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. To dodatkowe 300 zł na co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. 14 września rusza program w Podkarpackiem, z kolei na Warmii i Mazurach 29 września.
8: Dobry wieczór, to jest SK2, tu się gra najlepsze polskie hity. Środa po 18 to oznacza, że już ponad połowa tego tygodnia za nami, także jedziemy z górki w kierunku weekendu i za chwilę świętujemy urodziny jednej z najpopularniejszych polskich artystek i postawimy muzycznego szampana z tej okazji. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

romantyczna, wyciszająca, dobra na wieczór. Zalia w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego Sanach, która dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 29 lat, także życzymy wszystkiego najlepszego, wyprzedanych stadionów, kolejnych hitów. No i z tej okazji przypominamy numer, od którego wszystko się zaczęło. To był rok 2020, na chwilę przed wybuchem pandemii w naszym kraju i na chwilę przed wybuchem wielkiej popularności Sanach, bo właśnie wtedy wydała Szampana, który zmienił jej życie. To teraz posłuchajmy tego Szampana, od którego wszystko się zaczęło. Urodzinowy muzyczny szampan specjalnie dla Was, Sanach w Radiu SK2.

ten numer pobudza nawet tych najbardziej zmęczonych środą. Wanda i Banda w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, ale wieczorami w Radiu SK2 możecie też usłyszeć sporo polskich nowości. I teraz uwaga, legenda polskiej muzyki otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Artur Rojek wydał nowy numer i podobno szykuje dla nas nowy album. A w nowym hicie śpiewa o wolności, o lecie i o łamaniu schematów. To aktualny numer 10 gorącej polskiej dwudziestki, ale jak będzie w nowym notowaniu, to wszystko od was zależy. Głosujcie na sk2.pl i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00, a teraz Mira Fiori od Artura Rojka na antenie SK2.

0: Może wakacje się skończyły, ale letnia atmosfera u nas została. To nowość na antenie Radia SK2 Modelki i każdy twój ruch, ten numer czeka na wasz ruch. Na to, żebyście wpadli na sk2.pl i zagłosowali na ten hit w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a za chwilę gram kawałek, który nieraz już był na szczycie. Wiele razy. Jeremi Sikorski i wracam.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK 2. I to jest bardzo ważny moment w karierze Darii Zawiałow, bo ona właśnie świętuje dziesięciolecie swojej solowej działalności artystycznej i ma niespodziankę dla swoich fanów, słuchajcie. Wydała limitowany zestaw płyt winylowych. 3 płyty z 3 pierwszymi kawałkami w jej karierze. Szczegóły w jej mediach społecznościowych. Teraz Daria Zawiałow ma dłuższy urlop, ale w przyszłym roku wraca i ruszy w halową trasę koncertową w maju.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
11: Bo tylko do drugiej.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Szykujcie się na wielkie świętowanie w dzielnicy 15. W sobotę, 12 września, planty mistrzowskie.

0: Jowickie opanuje muzyka i mnóstwo atrakcji. W programie plenerowa potańcówka z zespołem Impres na żywo, a także bogata strefa gastronomiczna ze słodkościami i potrawami z grilla. Prawdziwym zwieńczeniem imprezy będzie jednak widowiskowy wieczorny pokaz laserów. Zapiszcie tę datę i wpadajcie między 15 a 22 na Planty Mistrzejowickiej 12 września.
1: Wieczorami w Radiu SK2 odświeżamy się. Po całym ciężkim dniu gramy sporo polskich muzycznych nowości. No i robimy taką rozgrzewkę przed piątkową gorącą polską dwudziestką na antenie SK2. W tej godzinie na przykład świeży numer Bez końca od Oskara Cymsa, ale na początek kawałek, od którego zaczęła się wielka kariera Roxany Węgiel, bo właśnie z tym numerem wygrała kilka lat temu Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Baim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na dobry wieczór i przed nami królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz, która cały czas udowadnia, że naprawdę świetnie się trzyma, cały czas jest w formie. Pokazała to na przykład ostatnio podczas Top of the Top Sopot Festiwalu. Wystąpiła na sopockiej scenie w duecie z młodymi artystami. Na przykład z Zalią zaśpiewała słynną Małgośkę, a teraz posłuchamy jej duetu z Krzyśkiem Zalewskim. To jest przepięknie kołyszący numer. Z dedykacją dla tych, którzy teraz wracają albo z pracy, albo ze szkoły do domu pociągiem. Wsiądź do pociągu już teraz w SC2.

Wilki w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was numer, który zdaniem autorów nigdy nie powinien stać się hitem, a jednak się nim stał. To formacja Aja RL z Pawłem Kukizem w składzie, który jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że oni zrobili ten numer tak dla żartów, tak na luzie, bez spiny, nie starali się, a się okazało, że to był największy sukces tej formacji. No to posłuchajmy. Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: Tak wam gra Radio SK2 w środowy wieczór. Ten hit, a także wiele innych od Sanach, fani będą mogli usłyszeć na żywo już w najbliższy piątek na PGE Narodowym w Warszawie, bo Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej i będzie w dwóch miejscach jednocześnie, bo po 18 w piątek na pewno wystąpi też w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jeśli Kapitan, czyli nowy numer Sanach wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: I po reklamie. Najlepsze.

0: sama prawda w tym numerze. Do 23 września do godziny 2:06 mamy astronomiczne lato. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2 i po godzinie 20 obiecuję, że będzie równie letnia atmosfera, bo zagram m.in. wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Ciekawe, czy znacie wszystkie tajemnice i ukryte zakamarki Nowej Huty? Już od 18 do 20 września wraca kultowa akcja Zajrzyj do Huty. Przed nami wyjątkowy weekend pełen wycieczek, gier terenowych, wernisaży oraz pokazów filmowych. Muzeum Nowej Huty wraz z lokalnymi mieszkańcami przygotowało masę atrakcji dla rodzin, młodzieży i seniorów. To idealna okazja, by poznać tę wyjątkową dzielnicę z zupełnie nowej perspektywy. Nie przegapcie tego.
0: Niektórzy mają za sobą zwykłą pracującą środę, niektórzy pierwszy dzień siedzenia w szkolnej ławce. Spokojnie, drodzy uczniowie, możecie śmiało słuchać. Ja nie będę was pytał, jak tam było w szkole. Pewnie już 1000 razy dzisiaj na to pytanie odpowiadaliście. Wszyscy sobie razem możemy odpocząć z najlepszymi polskimi hitami. Tutaj jest dobra playlista na

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, prawdziwa ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. 2 lata temu było o chijach, rok temu słowa naka, a w tym roku przyniosła nam Mango. To aktualny numer 11 w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jak długo to lato w waszej liście hitów potrwa? Wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl. A teraz leci numer dla tych wszystkich, którym już się zdarzyło pierwsze wieczorne ziewnięcie. Jugoton i Kazik, już teraz w SK2.
1: Raz, dwa, trzy, Mango!

0: Carla Fernandez w Radiu SK2, która chyba zrobiła sobie urlop, bo dłuższego czasu niczego nie wydawała. Czekamy na kolejne single. A teraz mam dla was duet, którego polska muzyka po prostu potrzebowała. Oni nie mogli się zgadać przez wiele lat. Nie pasowały im terminy, no aż w końcu się udało. I mamy hit Wakacji 2026. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: to Metzner, którego znacie z hitu Gotham, a to była jego nowość na antenie Radia SK2. Za chwilę, obiecuję, muzyczne ładowanie baterii, zagram bardzo energiczny hicior Prywatny bal od Cyrko. Ta artystka śpiewa o tym, że przez pandemię nie miała studniówki. Ja tam na jej miejscu bym się, słuchajcie, cieszył, przynajmniej nie musiała wybierać sukienki.
1: Reklama.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Mrozu w Radiu SK2, który 18 września wyda nową płytę, a w zeszły piątek wypuścił ostatni singiel zapowiadający ten krążek. To współpraca z braćmi Kacperczyk. Ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Chcielibyście przenieść się do Niemiec bez wyjeżdżania z miasta? Od 9 do 23 września na krakowskiej Wesołej przy ulicy Kopernika 19 stanie wyjątkowa złota brama do Frankfurtu. W specjalnym, dźwiękoszczelnym kontenerze audio-wideo staniecie twarzą w twarz z mieszkańcami Frankfurtu nad Menem i będzie można z nimi porozmawiać na żywo. Portal będzie otwarty codziennie od 16 do 19. Wpadajcie na Wesołą i połączcie się z Frankfurtem.
1: Magazyn lokalny.
8: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. W wielkich drogach uczniowie nie mogli doczekać się powrotu do szkoły. A to dlatego, że 1 września swoją działalność rozpoczęło Centrum Edukacyjne. Świeżo otwarty budynek jest nowoczesny i dostosowany do potrzeb podopiecznych. I choć podobnie jak stara szkoła znajduje się przy torach kolejowych, dźwiękoszczelne okna zapewniają ciszę.
9: Agnieszka Kieszkowska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Wielkich Drogach. Otwieramy nowy budynek, który został nazwany Centrum Edukacyjne w Wielkich Drogach. W budynku będzie mieścił się zespół szkolno-przedszkolny, to jest Szkoła Podstawowa imieniem Armii Krajowej oraz przedszkole. W budynku będzie również żłobek, ale jest to odrębna jednostka. Budynek jest nowoczesny, ma wiele udogodnień, na pewno jest wyposażony w pompy ciepła, na pewno jest rekuperacja, są różne systemy, które mają spowodować, że ten budynek jest energooszczędny.

0: oszczędny. Dla dzieci mamy przygotowane pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Będą w salach tablice multimedialne, komputery. Będzie w ogóle pracownia komputerowa, która do tej pory u nas tak funkcjonowała, jak funkcjonowała. Na teraz dzieci będą mieć naprawdę przygotowane wszystko do nowoczesnej nauki. Mamy XXI wiek, idziemy do przodu, więc my też z postępem musimy iść. Oczywiście będziemy starać się zachować stare tradycje, stare zasady. Zakaz urządzeń elektronicznych w szkole będzie obowiązywał. Niemniej do celów edukacyjnych chcemy to w taki nowoczesny sposób prowadzić. Teraz pozostał nam ostatni symboliczny krok, który oficjalnie otworzy podwoje naszej nowej szkoły. Zapraszam do przecięcia wstęgi osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania tego miejsca. Uwaga, proszę Państwa, start! Nasza szkoła jest oficjalnie otwarta.
1: Jak się Panu nowa szkoła podoba?
2: Rewelacja. Duży obiekt z dużym zapleczem infrastrukturalnym, z dużym parkingiem. No super.
3: Dzieci są zachwycone, my też jako rodzice jesteśmy zachwyceni. Szkoła, do której dzieci wcześniej uczęszczały, no była mniejsza, prawda? Myślę, że nie miałaby racji bytu dłuższej. Infrastruktura jest bardzo ciekawa. Ciekawa architektura.
4: Tutaj moja siostra jest wychowawcą klasy trzeciej. Jestem tutaj gościnnie po raz pierwszy i nowa szkoła zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Sale są dosyć przestronne, mają jasne kolory.
1: I jak Ci się podoba tutaj nowy budynek i czy cieszysz się, że będziesz w innym miejscu chodzić do szkoły?
5: Super, że jest nowy budynek, że jest nowa szkoła, jest więcej miejsca i już nie jest tak ciasno na korytarzach.
6: No cieszę się, ale też nie podoba mi się, bo muszę poznawać nowych ludzi, a ja tak za bardzo nie lubię poznawać ludzi.
1: Jak teraz przygotowania do szkoły?
7: No da się przeżyć. Ja już skończyłam tą szkołę. Jestem zazdrosna, że nowe klasy dostały taką nowoczesną szkołę, a ja miałam taką małą i starą.
8: Katarzyna Baran, jestem wicedyrektorem do spraw przedszkola. Mieliśmy przedszkole w Wielkich Drogach, które było dosyć małą placówką, trzyoddziałową, no mającą już swoje lata. Natomiast teraz przekształciliśmy się w zespół szkolno-przedszkolny, gdzie mieści się przedszkole, bardzo duże, przestronne, jasne, z 6 oddziałami. Udało nam się wszystkie 6 oddziałów zapełnić, w tym udało też nam się otworzyć jedną grupę integracyjną. Jest to taki dla nas nowy rozdział, nie tylko dla dzieci, dla rodziców, również dla pracowników, którzy wreszcie będą mogli pracować w godnych, nowoczesnych warunkach. No i oczywiście dla dzieci ogromna zmiana, gdyż z małych, ciasnych sal mają teraz naprawdę super warunki, jasne, przestronne sale, dużo miejsca, specjaliści, którzy będą też współpracować z przedszkolem.
1: To może teraz jeszcze o organizacji, o tym, jak wyglądało przenoszenie przedszkola do nowego budynku. Wyobrażam sobie, że to musi być dość duże wyzwanie organizacyjne.
8: No tak, wakacje były w tym roku naprawdę bardzo pracowite. Nie było czasu na urlop, bo wszystko dla naszych dzieci, żeby było na 1 września gotowe, żebyśmy mogli już od rana gościć dzieci w naszym przedszkolu, żeby te nowoczesne, nowe mury wypełnił dziecięcy śmiech, więc faktycznie pracy było dużo. Na pewno było dużo zaskoczeń, bo tutaj też w momencie, kiedy trwa jeszcze, można powiedzieć, budowa, a my już musimy podejmować jakieś decyzje, są przetargi, czekamy na dostarczenie różnych rzeczy, więc jakby czasami też spięcie terminów było takim wyzwaniem. Mamy super ludzi, super pracowników, którzy też byli chętni, dostępni do pomocy i walczyliśmy wspólnie, żeby było wszystko jak najlepiej.
0: 2 lata temu rozpoczęła się budowa. Wcześniej konsultacje, przygotowania, opracowanie koncepcji, plany, to wszystko działo się dużo wcześniej. Rozpoczęła się budowa i w 2 lata udało nam się ten budynek zamknąć, wyposażyć i przygotować na wejście dzieci.
9: Lucyna Skrzyńska. Wcześniej byłam przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach. Obecnie jestem prezesem Stowarzyszenia Nasz Dom, Nasze Wielkie Drogi. Jak wspominam tamte czasy, determinacja to słowo, które pierwsze przychodzi mi do głowy, i mobilizacja w momencie, kiedy dowiadujemy się, że nasza stara szkoła być może będzie zamknięta. Bierzemy sprawy w swoje ręce i walczymy najpierw o jej rozbudowę, a następnie pojawia się magiczne słowo budowa. I od momentu, kiedy pojawia się budowa, ponieważ tutaj rozbudowa już nie wchodziła w grę, cały czas angażujemy siły, ludzi, wspieramy tutaj nasze władze, wspieramy tutaj dyrekcję i działamy, szukamy środków, rozmawiamy z różnymi ludźmi i pracujemy społecznie, jak tylko się da. A dziś podziwiamy, zwiedzamy szkołę. Czasami trudno uwierzyć, że marzenia się spełniają, ale ale od wczoraj zdałam sobie sprawę, że jeszcze bardziej możemy pracować, jeszcze więcej, dlatego, że jest to możliwe, że w ludziach właśnie jest siła. Gdybyśmy po ludzku odpuścili, pomyśleli, że ktoś inny za nas to zrobi, no nie wiem, czy by dzisiaj było tutaj co otwierać. Podobają mi się szerokie korytarze. Sami pracowaliśmy w projekcie, braliśmy udział w tym, ale to było wszystko na papierze. Dzisiaj, jak widzimy, jak to wygląda, jakie są piękne sale, przestrzenne, tematyczne sale, świetlica, my tego nie znaliśmy.
1: Jak minęły ci wakacje?
6: No dobrze, ale minęło mega szybko. Nawet nie zdążyłam mrugnąć i już koniec wakacji. No, przeprowadziłam się tu, no i w sumie tyle takiego ciekawego.
10: Byłam w Jastrzębiej Górze w Poznaniu. Kąpałam się w morzu.
11: Zwiedzałam Anglii.
1: Co ci się tam najbardziej podobało?
11: Zegar.
12: Super!
1: Co ci się najbardziej podobało w tych wakacjach?
12: Wypad dozo we Wrocławiu. Stara kopalnia w Wałbrzychu, palmiarnia, no i tak ogólnie też nic.
1: Cieszysz się, że wracasz do szkoły?
11: Wręcz przeciwnie.
12: Tak, bo będą nareszcie lekcje.
11: Tak, no bo sam są koledzy, pani nowa.
1: Wracamy po wakacjach. Jak się pani zapatruje na kolejny rok szkolny?
0: Tak, wracamy po wakacjach. Ja obiecałam w czerwcu dzieciom, że spotkamy się już w nowym budynku, na nowej sali gimnastycznej i rozpoczniemy ten rok z przytupem. Przygotowujemy się do wprowadzenia nowej podstawy programowej w klasach pierwszych i czwartych. Przygotowujemy się do kompasu jutra, także będziemy wszystkie założenia realizować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.
1: Jakiś czas temu kuratorium małopolskie alarmowało, że są dość duże problemy z kadrami. Jak u Państwa to wygląda?
0: Akurat w tej kwestii u nas wszystko jest domknięte na ostatni guzik i nauczycieli w przedszkolu mamy zapewnioną pełną obsadę i mamy zapewnioną pełną obsadę nauczycieli w szkole. Także nie mamy wykazanych wakatów. Bardzo się z tego faktu cieszymy, bo wiem, że w szkołach jest tego typu problem.
1: Szkoła nie spocznie jednak na laurach. Dyrekcja ma wiele planów na ulepszanie centrum. Jednym z nich jest wybudowanie dużego placu zabaw. Szybciej i łatwiej można dojechać ze Skawiny do centrum Krakowa. 1 września zaczęła kursować nowa linia małopolskich linii dowozowych A73. Pierwszy przystanek autobusu to Skawina Zachodnia Park and Ride, a ostatni dworzec autobusowy przy ulicy Bosackiej w Krakowie. Agloexpress dowiezie pasażerów tam, gdzie kolej nie dojeżdża, czyli w rejon Alei Trzech Wieszczów.
13: Jak wygląda dojazd ze Skawiny do Krakowa?
14: Uważam, że dosyć dobrze z tego osiedla. Mamy pociąg bezpośrednio na dworzec główny. No niestety z autobusami jest troszeczkę gorzej, bo tylko jeden autobus, no właściwie dwa autobusy dojeżdżają do Krakowa. Jeden na Czerwone Maki, jeden do Borku Wołęckiego. Brakuje autobusów, przydałyby się takie bezpośrednie autobusy.
13: No gdyby nie pociąg, to byłoby kiepsko. W tej chwili ta kolej aglomeracyjna bardzo dużo robi.
15: Tam, gdzie mi potrzeba, to jest dojazdowy. Tu jest akurat to połączenie dobre, że te pociągi są przewrócone, bo jak nie było pociągów, zostały same busy, to była masakra.
16: Ja nie narzekam, bo komunikacja autobusowa i tak dalej jest, funkcjonuje punktualnie, po prostu jest dostępna.
13: Jest dużo lepsze niż kilka lat temu. Super, że zrobili nam tutaj park and ride, mamy duży parking. Korzysta pani z autobusów?
17: No w tej chwili dojeżdżam do pracy pociągiem.
13: Od 1 września będzie nowa linia i ona ma właśnie kursować między Skawiną a Krakowem. Co pani o tym myśli?
17: No zobaczymy, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Czy będzie rzeczywiście szybciutko, tam chyba godzinę jedzie, no czy będziemy też właśnie stać w korkach.
13: A skusi się pani, żeby przetestować tę linię?
17: No jak będę mieć wolny czas, wolny dzień, to tak, bo do pracy to raczej nie.
15: Córa idzie do Krakowa do szkoły teraz i nawet się cieszy, że jest dojazd dobry.
16: Ta stacja ma być też objęta, no to bardzo dobra sprawa, dla nas jest wygodnie, dla mieszkańców, bo my wszystko na miejscu.
13: Mamy dobre połączenie z Krakowem, ze Skawiny Zachodniej, także tylko na plus. Dużo ludzi podróżuje i pracuje na tej linii Skawina Kraków i będą z tego korzystać.
18: Bardzo dobrze, że ruszy linia. Każda linia jest dobra, a tutaj na pewno się przyda.
19: Bardzo fajna inicjatywa i potrzebna tutaj nam mieszkańcom. Będzie po prostu upraszczała nasze życie.
20: Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Spotykamy się na otwarciu kolejnej linii autobusowej, szybkiego autobusu.
13: Czy mieszkańcy Skawiny oczekiwali tej linii?
21: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina. Mieszkańcy Skawiny mają bardzo dobrze zorganizowaną sieć połączeń autobusowych i kolejowych, ale część Krakowa była wykluczona, jeśli chodzi o kwestię bezpośredniego połączenia komunikacyjnego. To głównie ta część związana z Alejami Trzech Wieszczów. stąd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy o tym mówili wielokrotnie, organizujemy razem z marszałkiem AgloExpress, czyli przyspieszoną linię komunikacyjną, która będzie jeździła ze Skawiny Zachodniej aż do dworca autobusowego w Krakowie, ale właśnie przez Aleję Trzech Wieszczów, czyli tam, gdzie jest najwięcej studentów, tam, gdzie jest najwięcej instytucji, które są w zakresie oczekiwań naszych mieszkańców, koło starostwa powiatowego również, więc myślę, że bardzo wielu mieszkańcom będzie to na rękę.
2: Czy jest jakieś połączenie między Skawiną a Krakowem Głównym właśnie dla mieszkańców Skawiny? Czy to jest jakaś nowość, ten autobus?
21: Takie połączenie funkcjonuje. Ono funkcjonuje w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Polregio, z tym, że te pociągi już są w niektórych godzinach po prostu pełne. Ciężko do nich po prostu wsiąść. Stąd liczymy na to, że z AgloExpressu skorzystają ci, którzy będą chcieli bezpośrednio dostać się w rejon jubilatu, tam, gdzie trzeba ewentualnie przesiąść się na inną formę komunikacji w Krakowie, a z drugiej strony będzie to znacznie szybsze niż do Czerwonych Maków i potem tramwajem w tamte rejony.
2: Jak będzie działać ta linia? Na jakich zasadach?
21: Będzie jeździła w tygodniu 16 razy, w soboty 8, w niedzielę 6 razy, 6 razy w każdym kierunku i jest współfinansowana przez gminę Skawina i Sejmik Województwa Małopolskiego.
2: Czy miasto, inwestując w komunikację autobusową, rozwija się też w ten sposób?
21: Skawina rozwija się bardzo intensywnie. Jest bardzo dużo budynków wielorodzinnych, całych wręcz osiedli. Stąd wychodzimy naprzeciw mieszkańcom, to po pierwsze. Po drugie, liczymy na to, że jeżeli będzie dobrze zorganizowana komunikacja miejska, wielu mieszkańców zostawi swoje samochody prywatne i przesiądzie się na komunikację miejską, bo będzie to szybsze, bo będzie to tańsze. No i po prostu dzięki temu zmniejszą nam się korki. Oczywiście ilość samochodów na rynku to jest cena rozwoju. Tych samochodów w Skawinie jest całe mnóstwo, to widać, zwłaszcza w godzinach szczytu. Niemniej jednak zakładamy, że jeżeli ta sieć komunikacji zbiorowej będzie po prostu kompletna, to wtedy po prostu jak najwięcej osób będzie chciało z tej komunikacji zbiorowej korzystać.
2: Czym są małopolskie linie dowozowe?
3: Piotr Ćwik, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Uzupełnienie tej oferty komunikacyjnej, którą realizują Koleje Małopolskie. Małopolanie potrzebują takich rozwiązań, które pozwolą im skutecznie przemieszczać się, dojeżdżać do pracy, szkół, potrzebują załatwiać różne sprawy, korzystając właśnie z tej komunikacji. Dlatego ta inicjatywa powstała i jest realizowana znakomicie. Trzeba też przypomnieć o tym, że to także dobra i coraz lepsza baza, jeśli chodzi o autobusy. Kolejnych 20 nowych autobusów nowoczesnych, elektrycznych i wodorowych do tej bazy trafiło. To jest poprawa infrastruktury, która ma służyć mieszkańcom i znakomity pomysł, który realizuje Małopolska przez kolejne lata, jeśli chodzi o rozwiązania kolejowe i autobusowe.
2: A jak wygląda siatka połączeń między Skawiną a Krakowem?
3: Ona jest dostosowywana do potrzeb mieszkańców, stąd też ta linia A73, która jest uzupełnieniem oferty, wyjeżdża od zachodniej strony gminy, jedzie przez miasto Skawina i udaje się do centrum Krakowa. Ta zachodnia część gminy jest zaopiekowana poprzez kolej. Mamy tu połączenie kolejowe, powstała cała sieć park and ride'ów przy kolejnych przystankach kolejowych, natomiast autobus ruszając stąd będzie przemieszczał się przez Skawinę i zabierał także mieszkańców Skawiny, którzy będą chcieli dojechać do centrum miasta. To połączenie było przez mieszkańców oczekiwane. Myślę, że to jest właśnie ta odpowiedź na oczekiwanie mieszkańców, aby taką komunikacją, takim rozwiązaniem, z taką propozycją wyjść, aby mieszkańcy mogli przemieszczać się do Krakowa. Więc ta siatka pewnie nie jest jeszcze kompletna i ukończona. Wiemy, że mamy część połączeń komunikacyjnych realizowanych przez MPK.
22: Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Andrzeja Adamczyka.
23: Polska niestety dotknięta jest wykluczeniem komunikacyjnym. Według raportów naukowców około 10 milionów Polaków niestety nie może korzystać z rozwiniętego transportu zbiorowego. Często jest tak, że mieszkańcy widzą z daleka wieże kościołów w miastach, w miejscowościach, ale nie mogą do nich dojechać, bo nie ma zorganizowanego zbiorowego transportu publicznego. I oto to, co dzieje się tutaj w Małopolsce, jest znakomitym przykładem, że można korzystać z dobrych instrumentów, jakie przygotowane zostały przed laty, między innymi z ustawy o rozwoju funduszu przewozów autobusowych, rządowej ustawy, i realizować właśnie takie przedsięwzięcia jak to tutaj w Skawinie. A wiemy, że jest ich bardzo dużo w Małopolsce. Dzisiaj samorząd województwa małopolskiego wyznacza nie tylko trendy, ale wskazuje, jak można skutecznie likwidować wykluczenie komunikacyjne.
22: Proszę jeszcze o zabranie głosu pana operatora linii, pana prezesa Radosława Włoszka.
24: Duża grupa osób przyczyniła się do tego, że ta linia powstaje, ale że ten cały system jest zbudowany i służy mieszkańcom oraz turystom, którzy nie tylko odwiedzą Kraków, ale myślę, że także ziemię skawińską dzięki kolejnym połączeniom i kolejnym pojazdom, które wchodzą do floty zarówno kolejowej, autobusowej, kolej małopolskiej, małopolskiej wywozowej.
25: Jest to sukces województwa małopolskiego, który łączy samorządy województwa małopolskiego, ale też samorząd gminy Skawina. Należy również dodać, że jesteśmy w miejscu, w którym niedawno wybudowany park and ride Skawina Zachodnia być może w przyszłości dzięki budowie mostu na rzece Wisła przeszła pomiędzy Jeziorzanami w gminie Liszki a gminie Skawina, połączy dwie gminy, nawet trzy, bo mówimy tutaj też o gminie Czernichów, i stanie się nowym węzłem przesiadkowym dla szerszej skali, dla powiatu krakowskiego. Jesteśmy też w pobliżu stacji kolejowej Skawina Zachodnia, gdzie szybka kolej aglomeracyjna również uzupełnia te przewozowe linie w kierunku Krakowa.
4: A małopolskimi liniami dowozowymi ze Skawiny można podróżować także do Zawoi i Kalwarii Zebrzydowskiej. Bilety można kupić między innymi u kierowcy przez aplikację IMKA lub w centrach obsługi klienta kolei małopolskich. Po Małopolsce kursuje już 70 linii małopolskich linii dowozowych. Małe podkrakowskie miasto ma swojego przedstawiciela w polskiej elicie brydża. Miejskie Towarzystwo Sportowe Piast Skawina na co dzień mierzy się z najlepszymi w ekstraklasie. Skawina to wylęgarnia brydżowych talentów, ale gra na najwyższym poziomie wymaga wiele wyrzeczeń, a przede wszystkim odpowiednich finalistów. O Piaście Skawina i brydżowskich realiach więcej opowie Marcin Kuflowski.
5: Klub jako taki powstał w 2011 roku. Samym jakby takim źródłem tej inicjatywy było stworzenie szkółki piłkarskiej, ale z założenia ta grupa, która planowała powstanie nowego klubu, nie chciała, żeby to było tylko i wyłącznie kolejne szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej, bo tutaj ta oferta jest dość bogata, tylko chcieliśmy się czymś wyróżniać i to czymś wyróżniać to były dwie równolegle działające sekcje. Przez pierwszych kilka lat była to sekcja piłki ręcznej. No niestety okazało się po paru latach, uważam, że bardzo dobrego rozwoju, że przywróciliśmy tej piłce ręcznej, gdzieś tam historycznie zakorzenionej w tradycji Skawiny, no miejsce na scenie tych sportów, które tutaj można uprawiać, które są teraz świetnie kontynuowane przez Leszka Kępę w ramach UKS Szóstka. Natomiast okazało się, że po prostu rachunek ekonomiczny nie pozwala na prowadzenie tego typu dyscypliny. Natomiast drugim sportem, który zaczął wtedy funkcjonować przy MTS Piast Skawina i który trwa do dzisiaj z dużymi zresztą osiągnięciami, to sekcja brydża sportowego i sekcja brydża sportowego, która pierwotnie miała za zadanie jakby odciążanie Centrum Kultury i Sportu, które wiadomo jest kuźnią talentów brydżowych, młodzieżowych w zakresie tego właśnie brydża bardziej profesjonalnego, no ponieważ no krótko mówiąc nawet ten brydż na poziomie już takim wysokim ligowym generuje pewnego rodzaju koszty, których samorządowa instytucja kultury, jaką było CKIS, no wtedy nie było w stanie dźwigać, żeby nie działo się to kosztem dzieci i młodzieży, więc no był taki projekt, żeby właśnie tą bardziej profesjonalną odnogę brydża przenieść do innego stowarzyszenia, no i tak to się dzieje te kilkanaście już właśnie lat, z czego mniej więcej, ja wiem, 6-7 ostatnich lat ta nasza sekcja brydża sportowego balansowała na granicy pierwszej ligi i ekstraklasy, a ostatnich kilka sezonów to już jest drużyna w ekstraklasie, można powiedzieć, pełną gębą, bo dwa ostatnie sezony zupełnie bezpieczne miejsca w tabeli ligowej drużyna zajmowała, ogrywając bardzo często dużo mocniejszych na papierze rywali.
6: I tu podkreślmy, system rozgrywek, z tego co słyszę, jest chyba tożsamy z tego, co znamy chociażby z piłkarskiej ekstraklasy, rozumiem, czyli jest ekstraklasa, pierwsza liga i kolejne niższe etapy i szczeble rozgrywkowe.
5: Tak, jest ekstraklasa, pierwsza, druga, trzecia liga, trzecia jest taką bardziej ligą regionalną i mocniejsze województwa mają też tak zwane swoje ligi okręgowe, popularne, jak zwał, tak zwał, czyli jest pięć szczebli rozgrywkowych, to bardzo rozbudowany system rozgrywek ligowych, jak na w zasadzie poza piłką nożną, jeden z najbardziej rozbudowanych w kraju, więc to tutaj trochę zadaje kłam teorii, że brydż jest bardzo mocno niszowym sportem, a same rozgrywki ekstraklasy, w których występuje 16 drużyn, to też jest faza zasadnicza, czyli tak zwane mecze każdy z każdym, a następnie faza play-off, w której dzielone są miejsca, czy to na podium, czy z drugiej strony te miejsca, które żegnają się z ligą i zastępują spadkowiczów ekstraklasy z drużyny pierwszoligowe, więc jest to rzeczywiście system ligowy znany z innych sportów. Jedyną różnicą jest to, że mecze nie są rozgrywane co tydzień, jak na przykład w piłce nożnej, tylko są to tak zwane zjazdy. Zazwyczaj w odstępach około miesięcznych od siebie w ramach tych zjazdów odbywa się kilka meczów. Jest to zjazd weekendowy od piątku do niedzieli.
6: Czyli jeżeli mówimy o tak profesjonalnym podejściu do tej dyscypliny w Polsce, to jak wygląda życie zawodników Piasta, skoro rozgrywki toczą się w przeciągu sezonu? Pewnie to jest spokojnie kilka, jeżeli nie już kilkanaście miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego, to rozumiem, że to jest też dużo pracy poświęconej na treningach, na wspólnych spotkaniach, na dopracowywaniu się też pewnie w parach i w drużynach. Brycz też mimo wszystko to jest kooperacja, to nie jest wyłącznie sport indywidualny.
5: No tak jest. Może to nie do końca odpowiada rzeczywistości innych sportów zespołowych, gdzie codziennie się zawodnicy spotykają na boiskach różnego rodzaju i wspólnie wykonują pewne elementy, pewne ćwiczenia. Tutaj spora część treningów to może być praca samodzielna, indywidualna, no ale główną osią rozwoju każdej drużyny jest właśnie praca w parach i partnerstwo w parze. I tutaj zazwyczaj mówimy o treningach, które na szczęście w Brydżu można odbywać w przestrzeni internetowej, czyli możemy na platformach brydżowych toczyć różnego rodzaju rozgrywki, mecze testowe. Można sobie zaaranżować pewne specyficzne układy kart, które pomagają ćwiczyć te elementy, które sprawiają najwięcej problemów lub które identyfikują jako najważniejsze. Więc no, jest tutaj bardzo duża specyfika tej dyscypliny, ale możliwości treningu są w zasadzie codziennie i niemalże nie wstając, że tak powiem, z własnego krzesła, czy to w domu, czy w miejscu, w którym jest to wygodne po prostu.
6: Czyli można w piżamie.
5: Można w dowolnych okolicznościach praktycznie, natomiast no oczywiście chcąc, żeby ten trening był dobry, żeby był jakościowy, to trzeba no, nie mieć, że tak powiem, innych bodźców, czyli trzeba to tak przestrzeń i tak czas i miejsce zaaranżować, żeby po prostu nie rozpraszać się, żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi, to obaj zawodnicy, czy tam większa ilość zawodników, ilość par w drużynie powinna tak ten czas sobie organizować, aby nic nie zakłócało tego spokoju, który jest niezbędny do koncentracji, do rozmowy o poszczególnych elementach eliminowania błędów.
6: Jak określić siłę Piasta Skawina na tej scenie ogólnopolskiej, skoro udało się Wam już dwa razy z rzędu utrzymać się spokojnie na poziomie ekstraklasy. Jakie jest Wasze miejsce jako Piasta i też gdybyśmy mogli wymienić tych rywali, którzy są, no powiedzmy, najmocniejsi, tak? Które te ośrodki brydżowe w Polsce w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o tą scenę ekstraklasową, seniorską, są najmocniejsze?
5: To tutaj nie jest takie też wszystko proste, ponieważ zdarzyło się dwa lata temu, że drużyna naszpikowana reprezentantami różnych krajów, bo nie tylko Polski, z aktualnymi medalistami Mistrzostw Świata spadła z ekstraklasy do pierwszej ligi, co wydawało się być po prostu na papierze niemożliwe, a w rzeczywistości się wydarzyło. Więc ta rotacja na tych najwyższych szczeblach Brydża jest czasami duża i zdarzają się niespodzianki. Na pewno Wratysławia, Wrocław, Szkoła Brydża Szlems, Gdańska, na pewno drużyny z Warszawy. No to jest taka ścisła czołówka i stały gracz Silesia Gliwice.
6: Czyli raczej większe ośrodki miejskie.
5: Zdecydowanie większe ośrodki miejskie. Tak naprawdę biorąc pod uwagę, że w ekstraklasie są też drużyny z Poznania, z Lublina, z Kielc, to małe miasto, takie jak Skawina, no nie funkcjonuje na tym szczeblu rozgrywek, a biorąc pod uwagę fakt, że nie gramy tak zwanymi najemnikami, czyli gdzieś tam zawodnikami, którzy za określone kwoty świadczą swoje usługi, tylko od w zasadzie początku istnienia klubu jest to oparte na czterech zawodnikach, którzy się ani razu nie zmienili, a teraz dodajemy do nich tak naprawdę swoich własnych, gdzieś tutaj skawińskich, nie, młodzieżowych zawodników, wychowanków i wspiera nas tylko jedna para zewnętrzna z Wrocławia, ale bardzo zaprzyjaźniona od wielu lat i też już od kilku lat grywa z nami, to można powiedzieć, że stworzyliśmy klub w oparciu o zawodników, którzy gdzieś są związani ze Skawiną. Ja nie mówię, że to są wszyscy mieszkańcy Skawiny, bo tak nie jest. Natomiast nie ukrywam, że moją taką ideą fix na najbliższe kilka lat jest, ja sobie daję okres 3-4 lat, kiedy chciałbym zagrać drużyną Skawiny w ekstraklasie, w całości złożoną z wychowanków Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Czy to będzie drużyna Piasta, czy to będzie CKIS Skawina, to tutaj może nie jest dla mnie najistotniejsze, ale marzy mi się taka sytuacja, w której zawodnicy, którzy byli wychowani, stawiali pierwsze swoje brydżowe kroki w Skawinie, czy to moi wychowankowie, czy jeszcze świętej pamięci Leszka Nowaka, żeby stworzyli taką drużynę, choćby to miało być na 1-2 sezony, w której będzie w 100% złożona ona z wychowanków CKIS. Ja powiem więcej, jakbyśmy byli na tyle mocni już teraz finansowo, jakość tych zawodników, którzy już teraz występują na najwyższych szczeblach, pozwalałaby taką drużynę stworzyć już i myślę, żeby to była drużyna walcząca o czołowe miejsca w ekstraklasie niż o końcowe, bo jakbym wymienił Wojtka Strzemeckiego, czy Justynę Żmudę, Piotrka Mądrego, Adama Krysę i z tego młodszego pokolenia Kacpra Kuflowskiego, Franka Kurlita i jeszcze z najmłodszego Kubę Michalskiego, Milenę Klimiuk, to ja myślę, że drużyna w tym składzie walczyłaby o czołowe lokaty w ekstraklasie już teraz. Jeszcze nas finansowo na to do końca nie stać, żeby zebrać tych wszystkich zawodników pod jednym szyldem. Dajemy czas trochę, żeby młodzi się ograli, nabrali pewnego doświadczenia i byli gotowi faktycznie na to wyzwanie, żeby nie być tylko uzupełnieniem składu, ale pełnowartościowymi członkami drużyny. I myślę, że właśnie te 3-4 lata to jest czas potrzebny, aby oni dojrzeli. Być może ktoś jeszcze niespodziewanie z niewymienionych tutaj osób wyskoczy, bo mamy dość szerokie zaplecze to młodzieżowe i wszyscy są na zbliżonym, wysokim poziomie, z doświadczeniem również międzynarodowym, ale tylko w zakresie imprez młodzieżowych, juniorskich, więc to jeszcze za wcześnie, aby mówić o rywalizacji z dorosłymi na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, ale 2-3 lata rozgrywek na poziomie drugiej, pierwszej ligi powinny wystarczyć do tego, żeby to doświadczenie zdobyć.
7: Ten juniorski poziom w Skawinie naprawdę odznacza się na świecie. Nie mówimy tu tylko o kraju, ale o tym, że przywozicie medale z różnego rodzaju czempionatów, zaczynając od turniejów międzynarodowych, takich bardziej lokalnych, poprzez właśnie Mistrzostwa Świata wspomniane. Ten proces pozyskiwania nowych zawodników, w przypadku właśnie Skawiny to jest tak, że trenujemy tutaj w Centrum Kultury i Sportu, ale to nie jest jedyne możliwe miejsce, bo jak jeszcze rozmawialiśmy przed nagraniem, to chociażby jedna z miejscowych szkół także jest tym małym poletkiem dla pozyskiwania nowych młodych brydżystów, którzy być może potem zostaną światowej klasy seniorami.
5: No faktycznie tak jest, że od 5 lat realizujemy tak zwany program Sport Wszystkich Dzieci, który opiera się o współpracę Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Brydża Sportowego i on z założenia opiera się na tym, że po prostu współpracujemy z wybranymi szkołami w skali całego kraju. Od 4 lat ja to robię w Katolickiej Szkole Podstawowej w Skawinie, zresztą przy znakomitej współpracy z poprzednią panią dyrektor, z obecną panią dyrektor, z księdzem proboszczem Lichosytem, więc to jest jakby pierwszy poziom tego naszego szkolenia i tu jest też taki pewien paradoks, ponieważ te dzieciaki, które zaczynamy uczyć w Katolickiej Szkole Podstawowej, zazwyczaj z niższych klas szkół podstawowych, które już w pierwszych miesiącach czy latach swoich powiedzmy, swojej przygody z brydżem sięgają po medale Mistrzostw Polski, bo choćby Mistrzostwo Polski dzieci wywalczyły właśnie dzieciaczki z Katolika w kategorii do lat 10, w kategorii do lat 12, więc można powiedzieć, że to jest właśnie to nasze naturalne zaplecze. O tym paradoksie, którym chciałem powiedzieć, to jest to, że właśnie te najmłodsze dzieci reprezentują Piast Skawina. Potem, gdy przychodzi do profesjonalizacji, ale na poziomie tym młodzieżowym, wciągamy ich w szeregi Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a że Centrum Kultury i Sportu prowadzi dodatkowo oprócz tego swój własny nabór, więc to jest ta symbioza, czyli najpierw zaczynamy w szkole i wpisujemy dzieci do MTS Piast Skawina, potem w ramach nabywania przez nich doświadczenia przekierowujemy to wszystko na tą ścieżkę profesjonalną, młodzieżową w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a ci najlepsi potem ewentualnie mają szansę wrócić do rozgrywek na najwyższym szczeblu ligowym i to już znowu się dzieje pod egidą MTS Piast Skawina. Z boku się to może wydawać być dziwaczną konstrukcją, ale uważam, że ona się tak fantastycznie sprawdza w ostatnich latach, że na ten moment nie widzę powodu i sensu jej zmieniać, ponieważ po prostu przynosi efekty. A dla mnie głównym efektem nie ma być to, czy to Piast będzie błyszczał, czy CKIS, tylko po prostu, żeby w Skawinie grało się w brydża, żeby ten brydż był popularny, żeby świadomość ludzi na temat brydża była większa i myślę, że to się po prostu w ostatnich latach dzieje.
7: Jak pan widzi przyszłość ogólnie Piasta? Wiele pewnie zależy od tego, ile uda wam się nazbierać tutaj tego młodego narybka, czy on na pewno będzie chciał tutaj zostać, tutaj grać, ale czy ta przyszłość w Ekstraklasie jest już na tyle umocowana, że wy możecie poczuć, że nawet jeżeli tam się gdzieś zdarzy jakiś spadek w przyszłości, to zawsze jest ta nadzieja, że można do tej Ekstraklasy jeszcze cały czas wrócić i grać z najlepszymi.
5: To na pewno tak jest, bo pierwsze chyba 3 podejścia do Ekstraklasy to było awans, spadek. Dopiero za trzecim razem się udało utrzymać na te już kilka sezonów, można powiedzieć, i to bez unikania tych gier tak zwanych barażowych o utrzymanie, tylko dość pewnie się to działo. To były miejsca 5. i 9. w ostatnich 2 sezonach, więc to była czołowa 10. Uważam, że to jest absolutnie, nawet bym powiedział, że trochę ponad miarę tego, co można by o nas było mówić na papierze, ale chyba doszliśmy do momentu takiego, w którym nie jesteśmy na początku rozgrywek murowanym kandydatem do spadku, a tak na pewno było w poprzednich latach. Nawet bym powiedział, że zdobywamy pewnego rodzaju szacunek i poważanie wśród przeciwników, którzy już widzą właśnie, że ta stabilizacja i gra dobra naszych czołowych par na dobrym poziomie od paru lat przyniosi na tyle dobre efekty, że to już nie jest tylko i wyłącznie dzieło przypadku i fart, tylko to już jest właśnie pewnego rodzaju stabilizacja. I czy ten spadek się może przytrafić? Pewnie, że się może przytrafić. Nawet jeżeli nie zmienimy składu, może się okazać, że 9. miejsce zamienimy wyjdziemy na 15 i spadniemy. Natomiast szansa oczywiście powrotu będzie i zawsze taka jest i spadek nie będzie oznaczał ani osłabień w składzie. Nawet myślę, że skład będzie stawał się mocniejszy, ponieważ będzie po prostu zwykle dojrzalszy, bo jak mówimy o młodych ludziach, którzy na razie zasilają i wchodzą trochę z drugiego szeregu do tej drużyny, to za chwilę ci z drugiego szeregu ustabilizują swoją formę i ustabilizują się na tle znacznie bardziej doświadczonych graczy na tyle, że po prostu będą grać coraz lepiej, coraz pewniej, a ich umiejętności, tych najmłodszych, będą na pewno rosnąć, więc to pozwala na ten optymizm.
4: Z Marcinem Kuflowskim rozmawiał Brian Bednarczyk i tym tematem kończymy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 50 tysięcy złotych dziennie to kara, którą miasto zaczęło naliczać firmie Güllermag za opóźnienia w oddaniu tramwaju do Mistrzejowic. Termin minął 31 sierpnia. Inwestycja jest na razie po odbiorach Straży Pożarnej oraz Sanepidu.
2: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No, zgodnie z aneksem, który był podpisany, ta data dostępności tramwaju do Mistrzejowic, czyli linii KST4, to była 31 sierpnia, no, czyli w domyśle tramwaj miał pojechać 1 września. Tak się nie stało. No, w związku z tym, zgodnie z tymi zapowiedziami, które pan prezydent Stanisław Krocik wcześniej deklarował, my to podtrzymujemy. No, od dzisiaj zaczynamy naliczać kary umowne. Natomiast to, co może ważniejsze w tej całej sytuacji, no to oczekujemy przede wszystkim tego, żeby ten tramwaj jak najszybciej pojechał, bo jest on oczekiwany przez mieszkańców. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. My, jako miasto, jesteśmy gotowi do tego, żeby wszelkie odbiory możliwie szybko przeprowadzić, no bo oczywiście nasi inspektorzy też muszą nie mieć zastrzeżeń do całej tej inwestycji, więc no, z naszej strony my jesteśmy tutaj gotowi do tego, żeby jak najszybciej to przeprowadzić. No i mamy nadzieję, że ten tramwaj rzeczywiście w miarę szybko już zostanie uruchomiony dla mieszkańców.
3: To jest niebagatelna kwota, bo to jest 50 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Na jakim my jesteśmy etapie w ogóle teraz obecnie?
2: Z punktu

0: punktu widzenia miasta ustały już wszelkie takie okoliczności, które wskazują na to, że można ten termin dostępności linii tramwajowej KST4 odkładać i sporządzać jakiś kolejny aneks. Przypomnijmy, że rzeczywiście podczas całego tego procesu inwestycyjnego wystąpiło kilka takich okoliczności, które powodowały przesunięcie terminu i to były takie okoliczności, co do których zarówno wykonawca, jak i miasto się zgodziło. Na samym początku była już na starcie opóźniona troszkę ta inwestycja z powodu szukania jakby miejsc do tego, żeby tej zieleni tam wprowadzić możliwie dużo. Po drodze wystąpiły również jeszcze takie polecenia zmiany wynikające z konieczności chociażby na przykład wybudowania muru oporowego na jednej z ulic, co tak naprawdę wyszło w trakcie budowy, że po prostu trzeba z powodów bezpieczeństwa oraz różnych innych technicznych to wykonać. Wreszcie, jak Państwo doskonale pamiętacie, mieliśmy sytuację związaną z odkopaniem całkiem sporego arsenału w okolicach Mistrzejowic, więc to też wpłynęło na te wszystkie prace. Zatem stąd wzięła się ta data 31 sierpnia tego roku, natomiast na ten moment my nie widzimy tutaj jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać. W związku z tym sięgamy po ten instrument, który jest zapisany w umowie, czyli kary umowne. Zaczynamy je naliczyć.
1: Julia Zbroja, Biuro Prasowe Gulermak. Zakończyły się odbiory Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Inwestycja jest obecnie zgłoszona do procedury odbioru w nadzorze budowlanym.
0: Miasto zrobiło wszystko, co jest możliwe po stronie miasta, żeby ta inwestycja mogła się w terminie zakończyć, czyli w tym terminie aneksowym 31 sierpnia. Oczekujemy, że jeżeli ten tramwaj nie pojechał 1 września, to oczekujemy, że on jak najszybciej pojedzie. Natomiast jakie są tutaj powody tego opóźnienia, to już naprawdę trzeba po prostu pytać firmę. I mówię, z naszego punktu widzenia my jesteśmy gotowi na to, żeby tą inwestycję jak najszybciej odebrać i udostępnić ją mieszkańcom.
2: Skoro nie 1 września, to kiedy pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic?
0: Tutaj ten termin, który pojawił się w przestrzeni publicznej, to jest termin w okolicach połowy września, natomiast on nie jest w żaden sposób tutaj oficjalnie przedstawiony. Patrząc po prostu na to, co się dzieje na placu budowy i też znając pewne procedury właśnie odbiorowe, chociażby procedury inspekcji nadzoru budowlanego, to wydaje się, że ten termin może być realny.
3: Tramwaj do Mistrzejowic to 4,5-kilometrowa trasa wraz z tunelem, która skróci czas dojazdu do centrum miasta o 12 minut. Urzędnicy szacują, że dziennie będzie korzystało z niej 30 tysięcy pasażerów, a temat śledzi Ula Bieniania-Syczyńska. Ma poprawić jakość leczenia, zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Nowoczesny oddział psychiatrii dorosłych oraz oddział psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powstanie przy ulicy Marii Orwid. Zostanie przeniesiony z ulicy Kopernika. Podpisano już umowę na budowę placówki. Znajdą się w niej oddziały stacjonarne, oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej, poradnie specjalistyczne oraz izba przyjęć.
4: Maciej Pilecki, jestem kierownikiem oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim. Jeśli popatrzymy na to z perspektywy budynku, w którym teraz jesteśmy, to nasze oczekiwania są skromne. Żebyśmy mieli windę, żeby temperatury nadawały się w ogóle w budynku do tego, żeby mogli tam przebywać pacjenci i personel, żebyśmy nie musieli przenosić leków z apteczek do piwnicy w zimniejsze miejsca, ale to nie chodzi tylko o takie najbardziej podstawowe rzeczy związane z komfortem pracy. To chodzi również o takie rozwiązania, które wydaje się pozornie, że w psychiatrii nie są istotne, dlatego że my nie potrzebujemy jakichś bardzo rozbudowanych urządzeń, narzędzi, sprzętu. Potrzebujemy intymnych warunków do prowadzenia diagnozy i terapii. Takich rozwiązań, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo naszym pacjentom, ale też w tym nowym budynku będzie zaplecze do bardziej zaawansowanych badań naukowych. Niezwykle istotne jest nie tylko to, że to będzie nowy budynek, ale gdzie będzie ten budynek, dlatego że ten budynek będzie w bezpośrednim sąsiedztwie głównego budynku Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Dziecięcego.
5: Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dla nas dużym wyzwaniem było to, że teraz leczyliśmy pacjentów w oderwaniu od budynku Szpitala szpitalnego, a mało kiedy możemy sobie pozwolić na luksus taki, że mamy pacjenta tylko z chorobą psychiczną albo tylko z problemem z nadciśnieniem. Niestety w dzisiejszych rzeczywistości cała masa pacjentów cierpi na tak zwaną wielochorobowość. To jest takie hasło klucz, co powoduje, że dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć wszystkich na miejscu. Żebyśmy mogli bardzo szybko skonsultować pacjenta. Już nie będzie kwestia przewożenia pacjenta karetką, tylko to będzie kwestia przejścia, wysłania wyników, wysłania próbek krwi.
4: To, co jest chyba najważniejszą zmianą również dla pacjentów, którzy hospitalizowani są i którym udzielana jest pomoc w głównym budynku szpitala, to, że będzie również łatwiejszy dostęp do konsultacji psychiatrycznych dla tych pacjentów.
6: Jak będzie wyglądał nowy oddział pod względem tego, co się tam znajdzie?
5: Od samego początku włączyliśmy w proces przygotowania tej inwestycji lekarzy, a więc te osoby, które wiedzą, na co warto zwrócić uwagę. Jak warto zwrócić uwagę na odległości, jak warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju poczucie komfortu, jeżeli chodzi o to, że z jednej strony te osoby, które będą potrzebowały bliskości innych osób, będą mogły korzystać z pomieszczeń, gdzie przebywa większa ilość osób, a te, które będą chciały odrobinę takiej jak gdyby intymności, to będą korzystały z tej intymności. Są sale do terapii grupowej, właśnie sale do terapii indywidualnych. Bardzo profesjonalna i nowoczesna izba przyjęć. Dla pacjentów psychiatrycznych jest stworzona osobna ścieżka.
4: Przeniesiemy się tutaj na ulicę Marii Orwid. Zresztą to jest bardzo symboliczny adres dla nas, dlatego że pani profesor Maria Orwid była psychiatrą, założycielem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i też zaszczytem dla nas będzie to, że budynek nowoczesnej psychiatrii uniwersyteckiej będzie się mieścił przy ulicy imienia, jak nazywaliśmy ją, Małej Pani Profesor.
3: Pacjenci z nowego oddziału będą mogli skorzystać w 2028 roku, rozmawiała Karolina Suder. A 57 milionów złotych zostało przekazanych na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu imienia Babińskiego w Krakowie. Wyremontowane zostaną dwa budynki szpitala, w których powstaną oddziały oraz poradnie dla młodych pacjentów. W listopadzie do placówki trafi też nowoczesna elektryczna karetka.
7: Kasia Smułka, marszałek województwa małopolskiego. To są kolejne środki europejskie, które inwestujemy w województwo małopolskie, a w tym przypadku szpital imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. Dla nas bardzo istotne jest to, że od wielu lat podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu i to jest kontynuacja naszej działalności. Biorąc pod uwagę ten szpital, to do 2029 roku województwo małopolskie zainwestuje, biorąc pod uwagę budżet województwa, środki europejskie, ale być może środki z KPO, środki na poziomie ponad 200 milionów złotych. Dla nas to jest bardzo istotne, aby wsparcie w zakresie psychiatrii osób dorosłych, ale również w tym przypadku dzieci i młodzieży miały finansowanie i dzisiejszy dzień potwierdza to, że te inwestycje, dwa obiekty zostaną zmodernizowane, ale też wokół obiektu będą miejsca, chociażby zewnętrzne siłownie, miejsce do przebywania osób, które będą potrzebować spędzić czas, czy chociażby boisko, wszystko po to, aby ta kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, ale kondycja również psychiczna była na jeszcze wyższym poziomie.
8: Michał Tochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego w Krakowie. Warto podkreślić, że to kluczowy etap w rozwoju naszej infrastruktury. Budynki 3B i 5A dostaną nowe przestrzenie, dostaną nowe życie. Dzisiaj wyłączone z użytkowania, a już wchodzą w fazę realizacji. W budynku 3B będzie funkcjonował ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach których będzie funkcjonować poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Oddział dzienny psychiatryczny to ważne. W budynku 5A będzie funkcjonował oddział stacjonarny dla dzieci i młodzieży i to jest podniesienie standardów, które i w ogóle remontujemy ten budynek właśnie po to, aby dostosować się do dzisiejszych standardów, aby ten budynek był bezpieczny, komfortowy i sprzyjał procesowi terapeutycznemu naszych najmłodszych mieszkańców Małopolan.
2: Powiedzmy sobie jeszcze o tym pojeździe. Nowa karetka.
8: To też spektakularna dla nas inwestycja, ponieważ obecnie posiadamy wysłużony już ambulans, który nawet nie spełnia warunków obowiązującej dzisiaj strefy czystego transportu. Nowoczesny pojazd będzie pojazdem elektrycznym, będzie pojazdem większym. Pacjent często wymaga takiej opieki, która właśnie ze względu na jego stan emocjonalny czy psychiczny, ważne, aby ten pojazd był większy. Jest elektryczny, a to pozwala na dostosowanie się również do dzisiejszego trendu, do dzisiejszych wymogów odnośnie ochrony środowiska. Obecnie kończymy realizację zadania drogowego, zadania, w ramach którego oprócz remontu dróg wyposażyliśmy również nasze parkingi w stacje ładowania, więc infrastrukturę do tego, aby taki pojazd znajdował się na terenie szpitala, posiadamy. Pojazd też jest o dużym zasięgu.
9: parkingu, więc pozwoli nie tylko na komunikowanie się pomiędzy oddziałami, ale również na wyjazd na konsultacje do jednostek, które posiadają zakresy wspomagające psychiatrii. Mówię tutaj o pediatrii, o chirurgii dziecięcej czy neurologii. Realizacja takim transportem nie będzie stanowiła żadnego problemu na terenie Krakowa, a nawet i poza nim, ponieważ minimalny zasięg takiego pojazdu to 200 km, maksymalny według danych producenta to aż 400 km.
2: Czyli będzie mógł jeździć w Krakowie, w Małopolsce, kiedy on wyjedzie na ulicę naszego regionu? No i jak też ten harmonogram prac, jeśli chodzi o modernizację tych oddziałów wspomnianych przez Pana, wygląda?
9: Ambulans według umowy ma być dostarczony w listopadzie. Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, one są na różnych poziomach, bo budynek 3B wchodzi w fazę już realizacji. Umowa podpisana dzisiaj gwarantuje rozpoczęcie tych robót już wkrótce i realizację ich w ciągu 2 lat. Natomiast budynek 5A to budynek, który będzie realizowany w formule zaprojektuj, wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany najpierw do zaprojektowania tego budynku, uzyskania niezbędnych pozwoleń konserwatorskich i pozwolenia na budowę, no i później wejdzie w fazę realizacji inwestycji budowlanej, później wyposażenie tego budynku, i też ważne, że w ramach tych inwestycji zadbamy o otoczenie tych budynków, tak aby dzieciaki miały też możliwość wyjścia na zewnątrz, spędzenia czasu na świeżym powietrzu, skorzystania z boiska czy urządzeń, które będziemy montować. Mówię tutaj o siłowni plenerowej, o ścieżkach sensorycznych, o parkingach wokół tych budynków.
3: A tematem zajęła się Ula Bienia-Niesyczyńska. Jak rozróżnić sygnały alarmowe, gdzie szukać schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego dowiedzieli się krakowianie podczas krajowego treningu reagowania. Hasło akcji to 3 kroki do bezpieczeństwa. Na rynku głównym mieszkańcy Krakowa sprawdzali, jak dobrze są przygotowani na wypadek sytuacji kryzysowej.
10: W Polsce obowiązują 2 podstawowe sygnały. Alarm ogłaszany jest modulowanym dźwiękiem trwającym 3 minuty.
11: Czy rozróżnia Pan sygnały?
12: Tak, modulowany, 3-minutowy albo stały, 3-minutowy jako odwołanie.
10: Odwołanie alarmu oznajmiane jest jednostajnym dźwiękiem syreny, trwającym także 3 minuty.
11: Czy takie treningi jak ten tutaj są potrzebne, żeby właśnie wiedzieć, co robić w trakcie kryzysowej sytuacji?
13: Są, owszem, potrzebne i powinno być więcej takich organizowanych akcji, aby szkolić ludzi.
11: Czego się nauczyłeś?
13: Doskonaliłem udzielania pierwszej pomocy. Wykształciłem się w używaniu AED bardziej.
14: Ludzie mają teorię, ale praktyki nie mają, więc przetrenowanie sobie takich sytuacji jest bardzo potrzebne.
11: Jak wygląda ten punkt treningowy? Co tutaj się dzieje?
15: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szkolimy ludzi, jak mają się zachować w przypadku zagrożenia, gdzie się mają ukryć, gdzie się mają udać, skąd czerpać wiadomości, co się dzieje. Także tutaj tego wszystkiego mogą się mieszkańcy Krakowa, turyści dowiedzieć.
11: Co jest ważnego w tym szkoleniu?
15: To są niezmiernie ważne wiadomości w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, aby ludzie wiedzieli, co zrobić w przypadku zagrożenia. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, czyli te ćwiczenia, treningi są niezmiernie ważne, tak aby uświadomić ludzi, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.
16: Omówimy takie proponowane wyposażenie plecaka w razie sytuacji kryzysowej. Aspirant Jaroszek Jakub, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pierwszym z bardzo ważnych elementów jest taka kosmetyczka, w której powinny znajdować się na przykład, tak jak są tu, chusteczki, żel odkażający, chusteczki nawilżane, waciki kosmetyczne, żeby zadbać o tą najważniejszą higienę w sytuacji kryzysowej. Cały plecak jest podzielony na dane sekcje. Kolejną sekcją będzie elektronika. Bardzo ważnym elementem na pewno jest na wyposażeniu powerbank, bo wiadomo, że możemy potrzebować zapas prądu.
11: A co jeszcze powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?
16: Ważnym elementem jest również radio, dzięki któremu możemy słuchać, co się dzieje w danym momencie w okolicy. Mamy latarkę czołową, na pewno będzie śpiwór, w którym możemy po prostu się przykryć. Apteczka pierwszej pomocy, podstawowa, z bandażami, z gazami, nożyczkami. Bardzo ważny jest koc, folia NRC, która zabezpieczy nas, albo jeżeli komuś będziemy chcieli pomóc, przed też dyskomfortem przede wszystkim termicznym. Podsumowując, oczywiście najważniejszym elementem będzie zadbanie o czystą wodę. Mamy filtry do wody albo tabletki, które pomogą uzdatnić wodę.
11: Czego się Pan dowiedział, jeśli chodzi o taki plecak ewakuacyjny?
12: Jeśli chodzi o wyposażenie takiego plecaka, gdzieś ta wiedza była, na pewno nie tak bogata, jak tutaj panowie ze straży przedstawili, więc na pewno po dzisiejszym dniu ja swój plecak przejrzę, dokompletuję.
17: Krzysztof Jankle, Klęczar, wojewoda małopolski. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, niektórym przypomnieć, a niektórych poinformować, jakie sygnały ostrzegawcze mogą wystąpić w sytuacjach zagrożenia i jak należy się zachować, kiedy taki sygnał usłyszymy. Mamy tu również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, są przedstawiciele Straży Miejskiej tutaj, miasta Krakowa.
11: Jaki jest cel?
17: Budujemy odporność społeczną. Sam sprzęt niewiele znaczy, jeżeli ludzie nie potrafią z niego korzystać. Nawet najlepsza sygnalizacja, najlepsze informacje nic nie dadzą i w niczym nie pomogą, jeżeli ludzie nie będą umieli tych sygnałów odczytać, a następnie właściwie zareagować. Ta edukacja, bardzo szeroko zakrojona, jest jednym z elementów budowania odporności społecznej.
11: A czy będą kolejne treningi w Małopolsce?
17: Z całą pewnością. To jest ponad 50 inicjatyw w całym województwie. Będą kolejne działania dotyczące promowania i informowania o tym, co zawiera program ochrony ludności obrony cywilnej. Ten dzisiejszy trening jest jednym z elementów i kolejne elementy też będą realizowane.
3: Akcja odbyła się w 50 miejscach w całej Małopolsce, a tej w Krakowie przyglądała się nasza reporterka Karolina Suter. Zmiana trenera nie pomogła. Wieczysta przegrywa w derbach z Wisłą Kraków 0-2. Mecz na Reymonta nie porwał, choć początek w wykonaniu gości był obiecujący. W drugiej połowie Biała Gwiazda przejęła kontrolę. Wynik spotkania w 80. minucie pięknym strzałem z około 30 metrów przypieczętował Jeremy Guillaumeau. Sytuacja Wieczystej się komplikuje. Zespół ma tylko 3 punkty do rozegrania i jedno zaległe spotkanie. O szczegółach Olek Kamiński.
18: Choć starcie na Reymonta nie obfitowało w okazje bramkowe, szkoleniowiec Białej Gwiazdy ma powody do zadowolenia. Plan taktyczny zadziałał, a Wisła przez większość czasu kontrolowała wydarzenia na boisku. A tak o spotkaniu na pomeczowej konferencji mówił trener gospodarzy Mariusz Job.
19: Myślę, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy, że możemy kontrolować mecz, będąc w posiadaniu piłki, ale też będąc bez piłki. Myślę, że dzisiaj dobra praca całego zespołu, jeżeli chodzi o grę defensywną i średniej, i niskiej obronie. Były takie dosyć długie momenty w drugiej połowie, ale też po właśnie kontrataku, po przechwycie piłki zdobyliśmy pierwszego gola, także cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Cieszę się, że dzisiaj byliśmy efektywni w tym, co robiliśmy. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej, ale dobra robota. Cieszę się bardzo, że 3 punkty zostały na naszym stadionie. Gratuluję też kibicom. Fantastyczny doping, pełny stadion.
18: 3 punkty dopisane, ale piłkarzy cieszy coś jeszcze. Wisła w końcu zagrała na zero z tyłu i nie pozwoliła Wieczystej na zbyt wiele w polu karnym. O tym, jak ważny to moment dla defensywy, mówił Jakub Krzyżanowski.
20: Tak. No na pewno to cieszy, ale też uważam, że trzeba docenić grę defensywną całego zespołu, bo nawet w tej drugiej połowie ta obrona niska, no to ona zaczyna się tak naprawdę od napastników i uważam, że naprawdę cała drużyna cię świetnie broniła.
18: W obozie Wieczystej nastroje są zupełnie inne. Zmiana na ławce trenerskiej na razie nie przyniosła efektu, a do tego drużyna dopiero zgrywa się z nowym napastnikiem. W derbach z Wisłą swoje pierwsze minuty zaliczyłby napastnik Pogoni Szczecin, Eftimis Kuluris. O tym, jak wyglądają pierwsze dni pracy z nowym szkoleniowcem i jak do zespołu wchodzi nowy snajper, mówi obrońca gości Kamil Pestka.
21: Znaczy taktycznie to tam za wiele trener nie wprowadził jakiejś rewolucji. Myślę, że z biegiem czasu będzie tam gdzieś swoją myśl wprowadzał. Chcieliśmy dzisiaj wygrać, nie udało się i trzeba kontynuować. No mam nadzieję, że będzie dawał przede wszystkim gole, nie? Dzisiaj miał tam swoją sytuację w pierwszej połowie, co trafił w poprzeczkę. I mam nadzieję, że będzie nam dawał gole, no ale też musimy go obsługiwać. Wiadomo, sam sobie gdzieś tam tych sytuacji nie wykreuje. Tyle.
3: Ma uczyć odpowiedzialności, cierpliwości i współpracy. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię.
22: Ogród wyszedł poza mury aresztu śledczego w Nowej Hucie.
23: Maciej Warcholak, inspektor Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Stworzyliśmy ogród społeczno-terapeutyczny o nazwie Posadzeni. Jest to miejsce, które od samego początku, od zera stworzyli osadzeni. Od stawiania ogrodzenia, po plewienie, tworzenie grządek, stawianie szklarni. I jest to miejsce, które ma służyć i osadzonym, uczyć ogrodnictwa, uczyć odpowiedzialności, dbania, sumienności, ale również w przyszłości będzie wspierało osoby potrzebujące w Krakowie, ponieważ nadwyżki plonów planowo będą oddawane, przekazywane do organizacji, stowarzyszeń, które właśnie pomagają ludziom w potrzebie.
22: Jak to w ogóle wygląda? Jak osadzeni w ogóle znajdują się w takim ogrodzie? Bo mówimy o areszcie śledczym.
23: To jest zakład półotwarty. Są osoby, które mają możliwość pracy w ogrodzie, a to nie jest też tak, że ten ogród został stworzony przez jedną stałą grupę. W zależności od potrzeby, od intensywności prac, pracowało tam więcej lub mniej osadzonych. Aktualnie jest dwóch stałych ogrodników, którzy dbają o cały ogród. Natomiast no to jest na tu i teraz, na drugą połowę sierpnia. Natomiast jaka ilość potrzebna będzie we wrześniu podczas wszystkich zbiorów, czy znów wiosną, to się okaże i będziemy dostosowywać ilość ogrodników właśnie do potrzeb. Maksymalnie w sumie podczas prac zakładania ogrodu brało udział już ponad 30 osadzonych.
22: Jak w ogóle wygląda ten ogród? Jakby mógł pan go opisać?
23: Ogród wygląda wspaniale, wygląda cudownie. Jest pośród pól uprawnych. To jest nasz pierwszy sezon, więc też to są takie pierwsze szlify. Są grządki z pomidorami, cukiniami, jest strefa, gdzie rosną dynie i arbuzy. Jest stworzona bardzo solidna szklarnia przez osadzonych. Wykazali się tutaj naprawdę niesamowitymi umiejętnościami budowlanymi, dlatego że no, to jest otwarta przestrzeń, jednak wichury, ulewny deszcz, grad będą dosyć mocno próbowały tą infrastrukturę. Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty, spędzać czas właśnie podczas takich aktywności.
22: Czyli teraz we wrześniu czas na zbiory.
23: Tak, powoli zaczynają się zbiory. Mamy już bardzo obfite plony dyni, cukinii, buraków. Pomidory bardzo obficie obrodziły. Niezwykłą intensywnością urodzaju wykazały się papryki, które dosłownie uginają się od owoców. Więc mimo tego, że jest to pierwszy rok, bez właściwie żadnego przygotowania, no to jest obficie. Naprawdę, naprawdę zbiory będą ładne.
22: Osadzeni również na samym początku hodowali fasole, brali udział w międzynarodowym projekcie. Co w tym niezwykłego w hodowaniu fasoli?
23: To jest naprawdę niezwykły temat, bo przyzwyczajeni jesteśmy do dosłownie kilku odmian fasoli. Może być mała, jakaś czerwona, piękny jaś, tyle co mamy w sklepie, może 8 odmian. Natomiast odmian fasoli jest ponad 2000 i są to odmiany, które są regionalnie powoli już zapominane, co niestety doprowadzi w przyszłości do ich w ogóle wyginięcia. To był projekt, który miał za zadanie testować, czyli sprawdzać, jak te odmiany w różnych warunkach sobie dają radę. To, co było też niezwykle wartościowe, to, że osadzone podczas projektu same badały cały rozwój. Od czasu kiełkowania, wielkości kiełków, koloru, kształtu, rozmiaru liści. To był projekt, gdzie musiały zbierać dane na dosłownie każdym etapie rozwojowym. A potem te dane wykorzystane zostaną do badań statystycznych właśnie nad wykorzystaniem takich właściwie lokalnych odmian.
0: Z Maciejem Warcholakiem z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie rozmawiał Kuba Solarz. Duży stół, przy którym ciągle coś się dzieje, nostalgiczna muzyka i narrator. To poruszający spot Zupy na Plantach, organizacji pomagającej osobom w kryzysie bezdomności na terenie Krakowa. Filmik pokazuje, że pomoc drugiemu człowiekowi zaczyna się od zauważenia go i wysłuchania.
1: Gdybym miał taką możliwość, żebym mógł usiąść przy stole mojej babci, byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu zdarzyło mi się tak, że od stołu odszedłem.
5: Justyna Pertkiewicz i od kilku lat jestem wolontariuszką Zupy na Plantach. Głównym bohaterem tego spotu jest stół, przy którym dzieje się życie, przy którym spotykają się ludzie, rozmawiają, a z drugiej strony przenosimy się do pustostanu, gdzie mieszka Marek, gdzie też jest stół, ale przy którym on jest sam. Samotność na ulicy jest czymś, co najbardziej doskwiera.
6: Co chcieliście pokazać?
5: Jeżeli człowiek trafia na ulicę, to znaczy, że po drodze wywróciło się wiele rzeczy. I to, że nie ma domu, to jest jedno. Najtrudniejsze, wydaje mi się, w tym życiu na ulicy jest to, że skoro tam się już ktoś znalazł, to znaczy, że nie ma nikogo, zupełnie nikogo, jest zupełnie sam. I właśnie to chcieliśmy pokazać też w tym spocie. Dramatem tych ludzi nie jest to, że nie mają kanapki, czy że nie mają stołu, tylko właśnie to, że są samotni.
1: Brakuje mi tego stołu, żeby tak usiąść razem po prostu, spotkać się i pogadać. Za tym tęsknię najbardziej.
6: W marcu przeprowadzono badanie. Co pokazało?
5: W marcu tego roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone badanie. W ramach tego badania przeprowadzono liczenie osób w kryzysie bezdomności. W Krakowie według tych badań przebywa, to są dane z marca, 1197 osób w kryzysie bezdomności. Część z tych osób korzysta z placówek, z noclegowni, część żyje na ulicy, po prostu w pustostanach, namiotach, czy po prostu na ławkach. Są wśród tych osób również osoby, które znajdują się poza systemem pomocy społecznej. Właśnie do takich osób wychodzimy z pomocą, zauważamy po prostu te osoby.
11: Za oknami jeszcze letnia pogoda, ale powoli zbliżamy się do jesieni. Osobom w kryzysie bezdomności znów będzie trudniej. Jak wspiera Zupa na Plantach?
5: Zupa na Plantach nie udziela wsparcia materialnego. Raz w tygodniu jeździmy w tak zwane miejsca niemieszkalne, czyli właśnie do osób żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Mamy ze sobą herbatę, mamy ze sobą kanapki, w okresie zimowym mamy ze sobą zupę, ale jest to gest, bardziej taki pretekst do rozmowy. Raz w miesiącu organizujemy spotkania na skwerze Wajdy na Plantach i tam mamy faktycznie tą zupę, natomiast to jest też taka bardziej przestrzeń do spotkania nas z osobami w kryzysie bezdomności i również dla nich między sobą, dlatego że oni takich miejsc po prostu nie mają. Celem Zupy na Plantach jest bardziej zauważenie, podpowiedzenie też niektórym osobom, co mogą zrobić. Prowadzimy również program Zupowe Mieszkanie, gdzie tutaj jest taka bardziej realna pomoc, co pod opieką asystentek, ludzi, którzy tam profesjonalnie pomagają im i znaleźć pracę i w ogóle nauczyć się jakby życia po tej domnej stronie. Zupa generalnie to jest właśnie mnóstwo wolontariuszy, którzy z tą kanapką wyjeżdżają po prostu rozmawiać i zauważyć drugiego człowieka jako człowieka właśnie.
11: Czy potrzebujecie wsparcia finansowego, czy może w postaci wolontariuszy?
5: Jednego i drugiego potrzebujemy i zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszych wolontariuszy. W wolontariacie Zupy na Plantach najważniejsze jest to, czy właśnie wyjeżdżamy w odwiedziny do znajomych. Ludzi, którzy są takimi samymi ludźmi jak my. Cieszymy się z ich małych sukcesów. O to chodzi w Zupie na Plantach i w byciu wolontariuszem, żeby właśnie to zrozumieć i zauważyć ich po prostu.
0: Spotkania dla nowych wolontariuszy odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18.30 w żywej pracowni przy ulicy Celnej w Krakowie, najbliższe 10 września. Więcej informacji o tym, jak można pomóc osobom w kryzysie bezdomności, znajdziecie na zupanaplantach.pl. Rozmawiała Karolina Suder. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Do zadań wolontariusza będzie należeć m.in. odwiedzenie potrzebujących rodzin i poznanie ich historii.
2: Weronika Kuc, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Moja rodzina 6 lat temu znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ja, moja mama i mój młodszy brat nie radziliśmy sobie finansowo prawie że w ogóle. Doszły też lekcje zdalne podczas COVID-u, gdzie ja nie miałam możliwości uczestniczenia w ogóle w tych lekcjach, ponieważ nie miałam sprzętu odpowiedniego do uczęszczania na takie lekcje. Wtedy przyszły dwie panie wolontariuszki, które bardzo dobrze pamiętam, ich uśmiech i to, jak pięknie nas powitały i dały do zrozumienia, że nie ma się czego tak naprawdę wstydzić, że to jest normalne. Każdy w życiu gdzieś znajdzie się w jakimś dołku i dały nam taki promyk nadziei, takie światełko, które pokazało nam, że nie jesteśmy w tym sami. Ja wtedy dostałam laptopa właśnie do nauki zdalnej i bardzo nam to pomogło. Na tyle, że w następnej edycji postanowiłam też się odwdzięczyć i zostać tym wolontariuszem, gdzie zarówno opisy rodzin, jak i cały system miałam na tym samym właśnie laptopie, którego otrzymałam rok wcześniej. Jestem wolontariuszem już od lat 5, a od już lat 2 jestem darczyńcą razem z moimi harcerzami.
11: Wolontariusze są poszukiwani, kto może nim zostać?
4: Dominika Olszewska, menadżerka operacyjna Szlachetnej Paczki. Tak naprawdę każda osoba, która ma w sobie chociaż odrobinę zaangażowania i chęci do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Osoba otwarta, osoba wspierająca, chętna do tego, żeby podać rękę drugiemu człowiekowi, żeby zobaczyć, że jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy, a osoba, która będzie wolontariuszem, jest tą szansą na to, żeby tej rodzinie, która jest w trudnej sytuacji, podać tą pomocną rękę.
11: Czym będą zajmować się wolontariusze?
4: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest w tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego jakby takim drogowskazem, wsparciem w zakresie tego, jak dobrze spełnić potrzeby dla tej rodziny i jak doprowadzić sprowadzić to do tego momentu kluczowego, czyli do weekendu cudów, w którym tak naprawdę dzieją się te magiczne rzeczy.
6: Dlaczego warto?
2: Byłam z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale nie to, że go to nie interesowało. Zobaczył makaron, podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci, które są no trochę jeszcze nieświadome, patrzą na makaron, a nie na przykład rzucają się najpierw na zabawki, tylko czują tą radość zwykłej żywności. I też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie, że wiemy, że ta rodzina stanie najprawdopodobniej na nogi.
4: Czasem nie chodzi tylko i wyłącznie o tą pomoc materialną, ale czasem chodzi przede wszystkim o obecność, że jest ktoś, kto przyjdzie, zainteresuje się losem człowieka, spojrzy na niego trochę szerzej niż przez pryzmat tego, że jest w jakiejś trudnej sytuacji, dostrzeże w nim to, co jest dobre, to, co jest wartościowe.
6: Czy są potrzebne szczególne umiejętności?
4: Nie potrzebujemy żadnych szczególnych umiejętności, ale szukamy osób, które potrafią wyjść ze swojej bańki, potrafią rozmawiać z drugim człowiekiem, potrafią otworzyć się na życie i sytuację losową drugiego człowieka, potrafią być empatyczni. Wolontariusz na żadnym z etapów nie jest sam. Zawsze może liczyć na wsparcie specjalistów, na wsparcie osób, które koordynują całym działaniem, więc nigdy nie pojawia się w sytuacji, w której pozostaje bez wiedzy, bez wsparcia, bez opieki.
6: Wolontariusze są takim mostem między Szlachetną Paczką a rodzinami.
2: Wszystko koordynują tak naprawdę wolontariusze. To my jesteśmy na tak zwanej linii frontu i potrzebujemy jak największej ilości osób i rąk do pracy.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki, rozmawiała Karolina Suder. Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety pobiegną, by zmienić czyjeś życie. Połączą sportową rywalizację, integrację biznesową z pomocą dla osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. Tegoroczna edycja bije rekordy. Do biegu w Krakowie i w formule wirtualnej z każdego miejsca na świecie dla 130 beneficjentów pobiegnie ponad 47,5 tysiąca osób. Prawie 18 tysięcy na Błoniach.
7: Angelika Jäger, jestem beneficjentką Fundacji Poland Business Run. W 2005 roku przeżyłam wypadek komunikacyjny, w wyniku którego straciłam część lewej nogi. Na początku miałam zmiażdżoną samą stopę i amputacja przebiegła na tym poziomie. Jednak w wyniku złego protezowania przeżyłam potem kolejne operacje. W 2019 roku trafiłam do dobrego protetyka i też dzięki temu zapoznałam się z Fundacją Poland Business Run. Pomogła mi z dofinansowaniem do nowej protezy, która była mi już bardzo potrzebna.
8: Miałem sepsę w 2023 roku. Miałem udar, niedotlenienie mózgu, organizm nie pracował i ratowali mi nogi. Dwie nogi straciłem i część palców. Wszystkie palce po części. Tomasz Janowa. Jestem beneficjentem.
6: Jakie wsparcie było tutaj od fundacji?
8: Jak zostałem zaprotezowany, to trafiłem pod skrzydła fundacji, która pomogła mi wrócić do aktywności, sponsorując turnus rehabilitacyjny.
6: A jakie ma pan uczucia w związku z tym, że tyle osób też pobiegnie dla pana?
8: Jestem z góry wdzięczny i wzruszony.
6: Czym jest bieg Poland Business Run?
9: Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pomocą nieustającą, biegiem sztafetowym po dobro i myślę, że to najlepiej oddaje charakter tego biegu. Od 15 lat pomagamy osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, kobietom po mastektomii, w tym, żeby wróciły do sprawnego, aktywnego życia. Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
6: Jak pobiegną uczestnice?
9: Biegniemy też wirtualnie. Dużo sztafet wirtualnych, które jest rozsiane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Biegniemy i stacjonarnie w Krakowie.
6: Jak będzie wyglądać trasa biegu?
10: Kamil Bombel, dyrektor biegu Poland Business Run. Trasa prowadzi wokół krakowskich Błoń. Startujemy pod Stadionem Miejskim na deptaku Alei 3 Maja. Biegniemy do ulicy Piastowskiej, ulicą Piastowską na Błoniach, deptakiem Alei Fosza. Później skręcamy z deptaku Alei 3 Maja w ulicę Oleandry, następnie Wingardena do Parku Jordana i z Parku Jordana wracamy z powrotem na deptak 3 Maja do mety.
6: W związku z biegiem będą małe utrudnienia. Jakie?
10: Będzie zamknięta Aleja 3 Maja od skrzyżowania z Aleją Fosza do Stadionu Miejskiego oraz fragmenty ulic Oleandry i Ingardena. Będzie również na tych ulicach zakaz zatrzymywania się w dniach 5-6 września. Poza utrudnieniami dla samochodów mogą pojawić się również utrudnienia dla pieszych i rowerzystów w związku z zamknięciem deptaka wokół Błoni oraz drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rejmana.
9: W tym roku mamy 130 beneficjentów dzięki Poland Business Run.
6: Pomoc fundacji daje taką możliwość właśnie otwarcia się na nowe.
24: Grażyna Sławińska, Fundacja Poland Business Run.
25: Naszym marzeniem fundacyjnym jest to, żeby pomnieć
13: mniej więcej 2 latach czy od amputacji, czyli od wypadku, od choroby, nasi beneficjenci już nas zupełnie nie potrzebowali i właściwie mogli nawet zapomnieć, że istniejemy. Chodzi o to, żeby człowiek wrócił do swojej aktywności sprzed wypadku czy sprzed choroby, albo żeby znalazł dla siebie nową ścieżkę. Do tego potrzebne jest dofinansowanie do protezy, dofinansowanie do rehabilitacji, spotkanie się z innymi osobami po amputacjach. Wspieramy finansowo właśnie ten powrót. Dzięki naszym biegaczom, którzy są z nami, przekazują swoje bardzo wymierne wsparcie i bardzo wymierną solidarność.
14: Czy podczas tego biegu będą biegły też osoby z niepełnosprawnościami?
13: Oczywiście. Sama zarejestrowałam przynajmniej 30 drużyn naszych beneficjentów na biegi w Warszawie, w Krakowie, na naszą nową formułę PBR Walk, czyli bardziej spaceru niż biegu. Będzie nas można spotkać na trasie, będzie nas można spotkać w miasteczku biegowym.
7: Jako beneficjentka Fundacji Polat Business Run w najbliższym biegu nie będę tylko kibicować osobom, które biegną, żeby nam pomóc. Sama będę również uczestniczyć w tym biegu. Są to 4 kilometry trasy. Mam nadzieję, że dam radę przebiec całą trasę ze wszystkimi.
0: Charytatywna sztafeta wystartuje w Krakowie już po raz 15. Patronat medialny Radio SK. A rozmawiała Karolina Suder. A teraz wyjeżdżamy na moment z Krakowa na Podhale. Śmieci w górach nie pasują. W Zakopanem już po raz 15 odbyła się akcja Czyste Tatry. No ile 15 lat temu koncentrowała się na zbieraniu śmieci, teraz przyszedł czas na wspólną zabawę i edukację, jak zdrowo żyć i dbać o środowisko. Mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
15: Po 15 latach przede wszystkim mamy powody do zadowolenia i inaczej możemy ten dzień, te dwa dni nasze Czystych Tatr przeżywać, bo 10-15 lat temu to była taka akcja sprzątania stricte, trochę wstydu, trochę żeby się wszyscy na to złościli, chcieli zmienić tą rzeczywistość, a dzisiaj po tych 15 latach mamy miasteczko edukacyjne, które kipi dobrymi emocjami, radością, uśmiechem, edukacją.
16: Szymon Kot. Dokonujemy customu koszulek z poprzednich edycji, więc uprawiamy tutaj upcycling w pełnej krasie z tego względu, że to są koszulki, które już się nie przydadzą, a my możemy im nadać drugie życie i uczestnicy tutaj właśnie mogą skorzystać z różnych tasiemek, kryształków, mulin, kordonków, tapicerskich próbników i innych materiałów, żeby nadać takiego indywidualnego charakteru tym koszulkom.
24: Przerabiania rzeczy? Nie, no super, nie dość, że można mieć bardzo fajne rzeczy nowe, to jest to też bardzo ekologiczne i można być tak, nosić się unikatowo.
25: No właśnie,
24: oryginalnym.
25: To jest
24: oryginalnym być. Tak, tak. A poza tym no, ja mam dwie córki i one uwielbiają takie rzeczy, także dla nas to są idealne warsztaty.
25: No i pokazujemy w ten sposób, że jak ubranie jest dobre, żeby go nie wyrzucać po prostu.
16: Dokładnie, bo upcyclingiem możemy też ubranie naprawić i sprawić, że ono posłuży nam dużo dłużej. Dziura czy plama nie są problemem w momencie, w którym możemy sprawić, że to po prostu będzie jeszcze długo służyło.
15: Bawimy się razem, przeżywamy razem koncerty, a to wyjście na szlaki i sprzątanie może być już stricte przyjemnością. Nie trzeba kilkudziesięciokilogramowych worów na plecach.

0: astronomia. I stwierdził, że być może uda się wybudować w Niepołomicach obserwatorium astronomiczne. Był miłośnikiem astronomii, był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, no i powiedział, że spróbuje. No, spróbował i rzeczywiście. W latach 60. powstała tutaj zamiejska stacja obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No i tak to się zaczęło. Zaczęli przyjeżdżać tutaj miłośnicy astronomii z całej Polski. Organizowano tutaj obozy astronomiczne, obserwacje. Było tu ciemne niebo, no wszystko, co trzeba miłośnikowi astronomii i astronomowi.
1: Czyli od hobby się zaczęło.
0: Od hobby się zaczęło i od ludzi, którzy byli ciekawi wszechświata, ciekawi, co jest tam w tym kosmosie, dlaczego gwiazdy świecą i inne pytania, które można było tutaj jakoś rozwiać te wątpliwości, oglądając niebo właśnie w Niepołomicach. No i tak to się zaczęło.
1: Patronem tego miejsca jest Kazimierz Kordylewski. Dlaczego akurat on?
0: Kazimierz Kordylewski był astronomem, który był związany tu z Krakowem. On jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ odkrył księżyce pyłowe Ziemi. Mało kto wie, że coś takiego Ziemia posiadała, bo to są takie miejsca, gdzie gromadzi się czasem pył. No może trochę zbyt na wyrost nazwane księżyce, ale czasami jest tam coś, jakaś materia i to jest coś jak forma księżyca. No i on był odkrywcą tego, że są takie miejsca, że w tych miejscach może coś się gromadzić, obserwował i rzeczywiście potwierdziło się potem, że faktycznie w tych miejscach, punktach tak zwanych Lagrange'a gromadzi się ten pył i czasami Ziemia ma więcej księżycy niż ten jeden.
1: To tutaj odkrywamy astronomicznie, a my w naszym radiowym cyklu odkrywamy ciekawe miejsca w Małopolsce, przypomnę Niepołomice Obserwatorium. No to co? No to odkryjmy sobie w takim razie, przejdźmy się na spacer.
0: W 2021 roku placówka zmieniła swój wygląd i została rozbudowana. Mamy teraz dość wielkie, duże możliwości tutaj obserwacji nieba, pokazywania tego, co się dzieje na niebie i tego, żeby zachęcić do własnych poszukiwań właśnie odpowiedzi na to, co się dzieje we wszechświecie. To może przejdźmy teraz do planetarium. To jest takie miejsce, gdzie pogoda nigdy nie przeszkodzi nam w obserwacjach nieba, ponieważ jest to niebo sztuczne i możemy cały czas wyświetlić sobie tam coś ciekawego, co nas interesuje.
1: No to w takim razie przejdźmy. Okej, czyli tutaj już jesteśmy właśnie w planetarium. Wygląda to jak takie trochę kino, można byłoby powiedzieć. Podejrzewam, że są tu różne seanse.
0: Tak, wygląda trochę jak kino, ale kinem nie jest, ponieważ tutaj rzeczywiście odbywają się seanse astronomiczne, gdzie możemy sobie podziwiać niebo. Czym się to różni od kina? Otóż tym, że tutaj mamy prawdziwe odwzorowanie nieba, czyli kopułę. Zresztą może Państwo usłyszą tutaj pogłos taki. No właśnie ten dźwięk odbija się nam tutaj od powierzchni kopuły. No i jest tak, że zawsze ktoś ma część nieba za plecami, czyli tak jakbyśmy poszli na łąkę, usiedli sobie gdzieś na kocyku i przed sobą widzimy, za sobą nie widzimy. Tak jest tutaj u nas planetarium, więc nie jest to kino, gdzie wszyscy widzą wszystko. Jest to planetarium, gdzie to jest niebo jest odwzorowywane w sposób jak najbardziej rzeczywisty i realistyczny.
1: Czy wy macie jakieś zakresy tematyczne?
0: Zakres tematyczny mamy bardzo szeroki. Mamy seanse i dla małych dzieci przedszkolaków, i dla szkół podstawowych, i dla szkół średnich, no i dla dorosłych. Takie też seanse są dla dorosłych, dla każdego, dla rodzin. Także naprawdę mamy tutaj bardzo bogatą ofertę i każdy może u nas coś ciekawego dla siebie zobaczyć, znaleźć.
1: Czyli na co dzień, tak jakby opisać waszą działalność, to jest to działalność stricte edukacyjna, uczycie o gwiazdach, planetach, o kosmosie?
0: Tak, no młodzieżowe obserwatorium astronomiczne, czyli jest coś, co jest dostępne dla młodzieży. Dla młodzieży, dla dzieci, ale nie tylko, nie zamykamy się tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą praktycznie dla każdego. No i dla każdego mamy coś ciekawego. No zacznijmy od tych dzieci najmłodszych przedszkolaków. Mogą przyjechać ze swoją grupą przedszkolną z opiekunem i oferujemy im tutaj na przykład seans planetarium, jakieś warsztaty, obserwacje nieba przez teleskop, czy tam słońca, pokazy. Takie proste rzeczy, najprostsze, które można takim dzieciom zaoferować. No i to jest pierwsza taka grupka, która do nas dość często przyjeżdża. Druga grupka to jest tacy młodsi uczniowie już klas 1-3. Oni też mają specjalne tutaj zajęcia. Następnie szkoły podstawowe, klasy wyższe, czyli 4-8, szkoły ponadpodstawowe, gdzie realizujemy już podstawę programową, ponieważ oni już mają pewne elementy fizyki, pewne elementy astronomii gdzieś tam w swoim programie nauczania i my jesteśmy w stanie to przekazać w sposób ciekawszy niż w szkole, no bo która szkoła ma planetarium?
1: No właśnie, bardziej praktyczne, prawda? Czyli tą wiedzę teoretyczną trochę zderzamy z praktyką.
0: O tak, to jest właśnie to. No, pokaż mi, a więcej zrozumie, a jak jeszcze sam spróbuję coś zrobić, no to już w ogóle wiem, co się dzieje. Więc my działamy według tej zasady, bo machanie rękami często nie jest tak przekonujące i można trochę mniej się nauczyć, niż robiąc coś samemu lub samemu coś zobaczyć. Wobec tego stawiamy na to, żeby doświadczyć tego wszechświata, żeby ta młodzież zobaczyła, sama coś zrobiła, sama

0: coś odkryła, próbujemy odpowiadać im na pytania, które ich nurtują, więc to jest taka interakcja i rozmowa, gdzie ten młody człowiek może się więcej nauczyć.
1: To planetarium, jedna z, myślę, takich ważniejszych części tego obserwatorium. Co jeszcze tutaj możemy odkryć?
0: Co jeszcze możemy odkryć? No, tutaj możemy odkryć nawet i planetę pozasłoneczną. Pochwalę się, że jedna z naszych uczennic uczestniczyła w takim projekcie i jest jedną z współodkrywczyń właśnie planety poza Układem Słonecznym. Także naprawdę można coś odkryć. A poza tym to można odkryć dla siebie po prostu wszechświat. Planetarium to rzeczywiście, możemy sobie pooglądać i zrozumieć dużo rzeczy, ale tak sami, to możemy doświadczyć tego na przykład na zajęciach pozaszkolnych, bo oprócz tego, co powiedziałem, czyli tej oferty dla grup szkolnych i placówek, mamy też zajęcia pozaszkolne dla młodzieży, która jest zainteresowana astronomią, fizyką, chemią, biologią, robotyką i różnymi innymi naukami, bo nie ograniczamy się tylko do astronomii. Wobec tego mamy dla nich też taką ofertę popołudniową. Przychodzi tych osób bardzo dużo, bo na przykład na te wycieczki tutaj szkolne, takie wyjazdy z grupami, to mamy w ciągu roku około 20 tysięcy osób. Natomiast do takich na zajęcia pozaszkolne, gdzie młodzież uczestniczy w tych zajęciach co tydzień, to przychodzi około 250 osób cotygodniowo. Więc taka mała szkoła.
1: Mała szkoła, a przyszłość astronomów być może.
0: I tu muszę trochę sprostować. Nie jesteśmy placówką, która chce wykształcić jakąś armię astronomów. Zawsze się zdarza, że parę osób faktycznie idzie na astronomię i parę osób zostaje astronomami. Natomiast my bardziej chcemy, żeby zachęcić do podziwiania, poznawania wszechświata, trochę na swoich też zasadach, bo nie każdy musi zostać astronomem. To może być jako hobby, jako ciekawość świata zwyczajna i stawianie pytań, nauka stawiania pytań, szukania odpowiedzi, eksperymentowania, co się stanie jak. Więc to nie o to nam chodzi, żeby wychowywać jakąś armię uczonych, tylko o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w jakiś sposób poczuć ten wszechświat właśnie samodzielnie.
1: Przejdźmy sobie dalej w takim razie.
0: Przejdźmy się po pracowniach może. Ja tak trochę opowiem, co w pracowniach słychać.
1: No to chodźmy.
0: Znajdujemy się teraz w sali dla tych właśnie najmłodszych przedszkolaków. Wszystko tu jest dostosowane do ich wieku, wzrostu, do ich zainteresowań, więc mamy dużo różnych zabawek, jest kolorowo, jest fajny dywan z planetami, wiszą też planety, cały układ słoneczny, mnóstwo zabawek z klocków Lego i nie tylko, rybki, gdzie w środku wylądował jakiś statek kosmiczny, także wszystko może służyć do tego, żeby opowiadać o kosmosie, o wszechświecie. No i tu właśnie to czynimy z tymi najmłodszymi. Przy stołach mogą pracować, mogą się odbywać warsztaty, lepią komety, tworzą jakiś wszechświat w pudełku, także samodzielnie, własnoręcznie mogą coś zrobić, a to, tak jak powiedziałem, najbardziej przemawia do wyobraźni i najszybciej uczy.
1: Ważne są te dostosowania, o których pan mówił, czyli tutaj dostosowujemy przestrzeń dla przedszkolaków, ale dla tych starszych rozumiem, że też te dostosowania są.
0: Tak, oczywiście, dla każdego jest coś innego, wiadomo, trudno tutaj ucznia szkoły ponadpodstawowej posadzić nawet na takich niewielkich krzesłach, to jest przestrzeń przystosowana właśnie dla najmłodszych. A i całe wyposażenie tego również właśnie służy do tego, żeby oni się tutaj rozwijali w swoim tempie i na podstawie swoich umiejętności, tego co potrafią, tego do czego są już zdolni w tym właśnie wieku.
1: To chodźmy dalej.
0: Chodźmy dalej.
1: To już przestrzeń bardziej komputerowa.
0: Tak, to już jest przestrzeń bardziej komputerowa, z dużą wyspą na środku, gdzie można coś zrobić przy komputerze i coś zrobić tak samo przy tym dużym stole, przy tej dużej wyspie, co bardzo często się zdarza, ponieważ tak jak mówiłem, stawiamy tutaj na umiejętności takie też i manualne, wobec tego można coś tutaj porobić, nie tylko przy komputerach. Komputery wiadomo teraz są ważne, dużo tam jest rzeczy, które można zrobić i to też jest ważna część tutaj naszego wyposażenia. Każda sala jest wyposażona oczywiście w komputery, a tutaj można robić różne rzeczy. Tu jest taka sala bardziej uniwersalna, gdzie można na przykład zrobić warsztaty z chemii, z biologii czy z fizyki, więc można tutaj praktycznie sobie wymyślić jakąś działalność, w tej przestrzeni tutaj można to zrobić. Ale ta przestrzeń kryje jedną niespodziankę. Zapraszam kawałek dalej jeszcze. Otóż mamy tutaj klub krótkofalarski, który właśnie tutaj ma swoją siedzibę i bazę. No i tutaj teraz zaglądamy do ich takiego małego pomieszczenia, gdzie widzimy całą masę rozmaitych urządzeń radiowych i elektrycznych i oni tutaj spotykają się co tydzień. Dość dużo osób i młodzieży i starszych nawiązują łączności, przygotowują różne tutaj działalności związane właśnie z krótkofalarstwem. Bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe tematy oni tutaj gdzieś przerabiają w swoim gronie. dokładnie.
1: Czyli nie tylko astronomia w obserwatorium, ale właśnie inne dziedziny.
0: Właśnie nie tylko astronomia i chcę pokazać zaraz, że właśnie nie tylko to, bo astronomia jest jakby, no zawsze mówię królową nauk, bo w takiej astronomii zawiera się wszystko i matematyka, fizyka, chemia, więc mówią, że matematyka jest królową nauk. Ja śmiem twierdzić, że astronomia jest królową nauk, ale astronomia to tak samo krótkofalarstwo. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest, nawiązaliśmy kontakt bezpośredni radiowy ze stacją kosmiczną. Rok pracy, współpracy z NASA zaowocował tym, że nasi uczniowie za pomocą radia, czyli bezpośrednio, rozmawiali z astronautą Matthew Dominikiem, który znajdował się na stacji kosmicznej. Rozmowa trwała 20 minut. Zadaliśmy mu szereg pytań. Na przykład jedno z pytań było, czy Ziemia jest okrągła. Zastanawialiśmy się, czy zadawać takie pytanie astronaucie. No ale komu takie pytanie zadać? No właśnie astronaucie, który widzi coś tam z góry. No więc dostaliśmy potwierdzenie. Kto jest ciekaw tego materiału, może sobie na naszych stronie YouTube zobaczyć. Tam jest cała rozmowa wraz z transkrypcją, więc można sobie to przesłuchać i oglądać, jak to wyglądało. Więc radio też może służyć do astronomii.
1: Czyli też współpraca międzynarodowa tutaj macie. To nie tylko tak, że siedzimy w tych małopolskich niepołomicach, ale wychodzimy z takim szerokim oknem na świat.
0: Tak, my jesteśmy placówką, która nie zamyka się gdzieś tutaj lokalnie. Wręcz przeciwnie, staramy się działać wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie zamykamy się nawet w obszarze naszego kraju. I jesteśmy już na tyle doświadczoną placówką, doświadczonymi ludźmi, że my już prowadzimy pewnego rodzaju szkolenia i jesteśmy w stanie przygotować innych do tego, żeby też uczyli młodzież, pokazywali im ciekawe rzeczy. A taka współpraca międzynarodowa tylko otwiera różne furtki, otwiera różne nowe możliwości. Wobec tego jest to fantastyczna rzecz, żeby poznawać nowych ludzi, poznawać jak oni żyją, pracują, poznawać ich pomysły, coś podpatrzeć oczywiście, więc to tak samo. I nawiązać nowe rzeczywiście kontakty, które owocują czymś bardzo ciekawym. Taki kontakt z astronautą pokazuje, jak trzeba współpracować z NASA, z placówką, która już jest znana na całym świecie i ma wyrobione już w ten sposób swoje jakieś działania, że to nie jest to jakaś partyzantka, tylko trzeba było naprawdę wszystko doskonale przygotować, co też uczy pewnych zachowań, pewnych innych podejść do rozwiązywania problemów, więc jak najbardziej współpracujemy tutaj z całym światem, co tu dużo mówić.
1: To przejdźmy dalej.
0: Z takich ciekawostek jeszcze, na naszych ścianach mamy miejsce na wystawę. Zawsze u nas coś ciekawego wisi, często związanego z astronomią, najczęściej związanego z astronomią, ale nie tylko. Organizujemy różne konkursy, szkoły organizują konkursy, współpracujemy z różnymi szkołami, placówkami i one to dostarczają nam taki materiał do tego, żeby coś powiesić na ścianie. No i tu akurat tak Państwo trafili, że mamy pracę naszego byłego ucznia, który pasjonuje się jakąś taką grafiką, i mamy tu jakieś kosmiczne zdjęcia, które można podziwiać i zastanawiać się, co one oznaczają, nadać im jakieś znaczenie, i zachwycić się, choć też jak kto chce to zinterpretować. Na dole mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wystawę, może potem tam przejdziemy.
1: A ja słyszałam, że macie kopułę. O tym już troszeczkę mówiliśmy, ale na tę kopułę można też wejść, prawda?
0: Można wejść pod kopułę, tak, i pójdziemy tam, ale jeszcze chciałbym pokazać dwie pracownie.
1: No to przejdźmy w takim razie.
0: Jesteśmy w laboratorium naszego obserwatorium. Mamy tutaj kwasoodporne stoły, dygestorium, gdzie można bezpiecznie robić eksperymenty chemiczne i biologiczne. Słowem raj dla młodego biologa i chemika, czy geologa, bo takie zajęcia też tutaj mamy. Można zrobić wszystko w bezpieczny sposób, co najważniejsze. Mamy do tego przeszkoloną tutaj tak samo kadrę. Są to nauczyciele, naukowcy, którzy zajmują się zawodowo na co dzień tym i wiedzą, jak pracować z młodzieżą, z dziećmi, co ciekawego powiedzieć, i naprawdę nasza kadra jest bardzo profesjonalnym zespołem, dlatego wiemy, co robimy, to już od lat i wiemy, jak to robić. No i tu też mnóstwo zajęć ciekawych, nie tylko astronomia, tak jak mówię, jest pracownia chemiczna, jest pracownia biologiczna, jest pracownia Klub Młodego Odkrywcy, gdzie młodzież i dzieci zadają pytania i robią eksperymenty i próbują coś sobie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to się tak stało, czemu nam się nie udało, bo my lubimy popełniać błędy, wtedy człowiek się najbardziej uczy. No i to jest właśnie taka pracownia. Tak jak powiedziałem, mamy też tutaj pracownię robotyki, gdzie

0: kto właśnie interesuje się nauką, techniką. Jesteśmy otwarci dla takich młodych ludzi. Często potem wyrastają z nich inżynierowie, tak samo nie tylko naukowcy, ale inżynierowie, czy tam specjaliści w jakichś różnych dziedzinach, czy po prostu jest to hobby, któremu poświęcają swój wolny czas.
1: Chodzimy po schodach do chyba takiego najbardziej istotnego punktu tego obserwatorium. Można by powiedzieć, że myślę do serca tego miejsca. Trochę schodów mamy do pokonania. Zaraz tutaj wejdziemy i powiemy o tym coś więcej, bo myślę, że miejsce robi wrażenie i jest to coś innego do odkrycia w naszym regionie.
0: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy zaraz w sercu obserwatorium. Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. No i jak już otworzyliśmy sobie tą szczelinę, możemy gdzieś skierować nasz teleskop. Kopuła się obraca, za chwilę to też pokażę, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany, który jest już dostępny dla starszych uczniów, ponieważ ci, którzy do nas przychodzą na zajęcia, na początek uczą się oczywiście na prostych, najprostszych teleskopach, a potem, gdy już nabiorą wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przesiadają się na takie urządzenie, które już naprawdę jest zaawansowane i potrafi bardzo, bardzo wiele.
1: Dlaczego warto tutaj właśnie przyjechać?
0: Dlaczego warto? No, przecież jest pełen tajemnic. Myślę, że warto na chwilę porzucić telefon, smartfon, telewizor, restaurację i kawiarnię, zobaczyć zachód słońca czy też wschód, zadziwić się niebem, księżycem, zadziwić się tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego wiatr wieje, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, zachwycić się naturą zwyczajnie, bo kosmos, gwiazdy to jest natura. Poczuć jej w ogóle, poczuć ją na własnych rękach, gdzieś we własnych rękach, nawet wbrew pozorom astronomię też można we własne ręce gdzieś wziąć, na przykład w postaci meteorytu, który mamy, można sobie taki meteoryt wziąć do rąk i zobaczyć, jak to wygląda, jak pachnie, czy jest ciężki, czy jest lekki i jakby trochę poszerzyć swoje horyzonty, więc zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Każdy piątek w roku szkolnym odbywają się pokazy nieba wieczorem.
2: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne znajduje się przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Niepołomicach. Harmonogram wydarzeń i warsztatów znajdziecie na stronie internetowej placówki. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.